Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: kalendarzu mamy wtorek, 16 dzień czerwca. Na zegarach godzinę 6, czas na wiadomości Radia Gra.
1: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Powiemy m.in. o unijnym dofinansowaniu dla projektów z regionu, konferencji poświęconej Andrzejowi Szwalbe oraz o konsultacjach dotyczących komunikacji miejskiej. Będzie też mowa o inwestycjach toruńskich wodociągów. Zostańcie z nami.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Samorząd województwa przyznał kolejne środki w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.
3: Kolejna edycja środków, które popłyną do naszych beneficjentów z środków unijnych. Właściwie wszystkie projekty infrastrukturalne są dedykowane osobom z niepełnosprawnościami albo też na realizację innej infrastruktury społecznej. Rodzinne domy dziecka, no bardzo potrzebne obiekty, infrastruktura, która integruje, wspiera mieszkańców naszego regionu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, więc bardzo się cieszę, że właśnie takie projekty już realizujemy, nie tylko drogi, kolej, one też cieszą, ale myślę, że najbardziej te, dzięki którym pomagamy bezpośrednio drugiemu człowiekowi.
1: To był Piotr Całbecki, marszałek województwa.
4: Udało się pozyskać środki na Centrum Kultury Włączającej. To jest inicjatywa wyjątkowa, dedykowana, skierowana do osób z niepełnosprawnościami, ale nie tylko, ponieważ my chcemy dzięki sztuce włączać do działań osób niepełnosprawnych, do działań seniorów, również osoby z różnymi szczególnymi potrzebami, ale też nas po prostu. Także dzieje się, będzie budowane już lada moment, wbijamy łopatę, właśnie Centrum Kultury Włączającej w Toruniu. Gdzie? W Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 239 przez 241.
1: Mówiła Katarzyna Mińczykowska-Targowska, prezes zarządu toruńskiej fundacji Dorodkowo.
5: Dwie inwestycje gminy miasta Toruń, jedna przy ulicy Szczecińskiej 13, druga przy ulicy Heweliusza i mowa tu o centrach integracji międzypokoleniowej, czyli przestrzeniach tak naprawdę dla mieszkańców i z myślą o mieszkańcach, ale również wypracowanych we współpracy z mieszkańcami. Obydwa centra będą miały części tak zwane międzypokoleniowe w postaci centrów aktywności lokalnej i dodatkowo będą wspierane działaniami na rzecz seniorów i na rzecz najmłodszych. Mowa tutaj o placówce wsparcia dziennego i o w przypadku Szczecińskiej 13 dziennym domu pobytu dla 30 seniorów, a w przypadku Heweliusza takiej bardziej otwartej formule klubu seniora.
1: Wyjaśnia Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Z nami konferencja prasowa poświęcona Andrzejowi Szwalbemu, wieloletniemu dyrektorowi Filharmonii Pomorskiej, absolwentowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Szwalby był pomysłodawcą wielu przedsięwzięć kulturalnych na Kujawach i Pomorzu.
6: Profesor Szwalbe dbał o zabytki i starał się o to dziedzictwo w naszym województwie.
7: Bez wątpienia tak. To właśnie nie kto inny jak Andrzej Szwalbe rozpoczął prace remontowe w Pałacu w Nawrze. Rozpoczął, to może dobrze powiedziane, zaczął przygotowywać dokumentację, ale ze względów innych, w tym także polityczno-administracyjnych, w pewnym momencie stało się tak, że ten obiekt wypadł. O ile Lubostron, o ile Ostromecko zostały zrobione, to obiekt w Nawrze stał i, jak wiemy, przez długie lata straszył. W tej chwili na szczęście jesteśmy już w innej fazie, gdzie obiekt jest mocno zaawansowany, ponad 70%.
1: To był Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu.
6: Wiele zasług dla naszego regionu. Czy taki przykład również może być motywujący dla dzisiejszych współczesnych studentów?
8: Oczywiście, że tak. To była osoba niezwykle zaangażowana, osoba pełna pasji, a przede wszystkim wiary w to, że szczytne inicjatywy warte są zachodu i warte są realizowania, nawet jeśli zajmuje to wiele, wiele czasu. Andrzej Szwalbe był absolwentem Wydziału Prawa naszego Uniwersytetu, ale jednocześnie wielkim społecznikiem, regionalistą, osobą zaangażowaną w to, żeby promować kulturę, sztukę, zwłaszcza sztukę muzyczną. Był także wielkim orędownikiem powstania Filharmonii Pomorskiej.
1: Mówiła Joanna Kucharzewska, profesor UMK, prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Toruńskie wodociągi zainwestują blisko 98 milionów złotych w modernizację systemu zaopatrzenia miasta w wodę. Spółka otrzymała 56 milionów złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Główne zadania projektu obejmują m.in. rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej w mieście.
9: Mamy w Toruniu około 650 km tej sieci. Systematycznie ją uzupełniamy, wymieniamy, zwłaszcza te odcinki najstarsze, ale też działania na rzecz polepszenia systemu, jeśli chodzi o ciśnienia wody. Mamy też Toruń się cały czas w zakresie ilości budynków rozbudowuje, więc my musimy z tą siecią iść jak gdyby za tymi naszymi odbiorcami. Więc tutaj jest i wymiana, ale również rozbudowa sieci na nowoczesną, z nowoczesnych materiałów.
1: Mówił prezes toruńskich wodociągów Władysław Majewski. Kolejne zdanie to budowa farmy fotowoltaicznej.
9: To jest farma fotowoltaiczna na ujęciu Drwęca i Dwabno. To farma ma

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Toruńskich wodociągów.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Toruń planuje kompleksową reformę komunikacji miejskiej. Za nami pierwsze spotkanie konsultacyjne w tej sprawie. Pojawiliśmy się na nim z naszym radiowym mikrofonem. Jak będziemy jeździć po Toruniu według nowego modelu komunikacji miejskiej?
3: Częściej, co było głównym jakby postulatem mieszkańców, czyli zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Wygodniej. To ma jakby nowe linie, które tworzymy. Będą po to, żeby oprócz zwiększenia częstotliwości dajemy również nowe połączenia bezpośrednie, szybsze, dadzą nową jakość, no i szybciej, wiadomo, że tworzymy linie ekspresowe, które dowiozą mieszkańców aż o 40% w niektórych przypadkach właśnie szybciej niż ma to miejsce właśnie w tych liniach regularnych, które do tej pory znamy. I to taki jest olbrzymi skrót, ale to już oczywiście nie wszystko, co do tej pory nie ma miejsca, a mianowicie z każdego osiedla mamy dojazd do centrum rozumianego jako trzy węzły, czyli Aleje Solidarności, Plac Opackiego i Plac Rodnej Katarzyny. Z każdego z osiedli będzie można do tych miejsc dojechać.
4: Panie dyrektorze, a tak sobie pozwolę dopytać, jeżeli się pomylę, to proszę mnie poprawić, bo tutaj mówimy, że to będzie szybciej i częściej, ale Tabor jakoś diametralnie się nie zmieni. To, jak rozumiem, żeby mogło przybyć tych na przykład autobusów, no to jednak będzie musiała tutaj nastąpić jakaś roszada, się domyślam.
3: I to jest majsterszyk jakby tego rozwiązania, że tak się wyrażę, a mianowicie właśnie przez to, że znaczną ilość linii zmieniamy w zakresie ich przebiegu, to powoduje, że i część linii zastępowanych innymi liniami, to znaczy, że mamy oszczędności, które wykorzystujemy właśnie zwiększając częstotliwości, wydłużając trasę i ten wariant, który rzeczywiście nie wymaga nakładów dodatkowych na Tabor. To jest też fenomen jakby tego rozwiązania.
1: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia w rozmowie z naszym reporterem Arturem Stochlą. Nasz reporter rozmawiał także z mieszkańcami Torunia.
5: Mamy linie podmiejskie 101, 105, 106. Trasy autobusów, które tu są zaproponowane, w ogóle nie uwzględniają miejscowości, gdzie one dojeżdżają. A to są autobusy, to są linie, owszem, obsługiwane jako gmina Lubicz, ale na nich obowiązują bilety MZK i są normalnie rozkłady jazdy, więc to nie jest prywatny przewoźnik, bo tak samo tu nie ma linii 106, tu jest linia 105, nie ma w ogóle tego numeru, a tu jest linia 101. Więc moje pytanie jest, co z tymi liniami?
4: Wygląda tak, jakby ich miało nie być.
5: I druga rzecz, wielokrotnie jest tak, że my apelowaliśmy o zmiany rozkładów i zwiększenie liczby dziennych kursów i to niestety odbijaliśmy się od drzwi, nie?
6: Przynajmniej na osiedlu Glinki są bardzo potrzebne zmiany, ponieważ uczniowie nie mają czym dojechać do szkół. Mamy 2,5 autobusa, bo 21 tylko jeździ do południa i mamy problem z dojazdem.
1: Konsultacje potrwają do końca czerwca. Szczegóły są dostępne na miejskiej stronie toruń.pl.
7: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Trochę słońca, trochę chmur, tak ma być w ciągu dnia, w tej pierwszej części dnia, no jednak chyba z przewagą chmur. I maksymalnie dziś do 17-18 stopni w Toruniu. Cieplej raczej nie będzie. Więcej na termometrach spodziewajmy się w kolejnych dniach. Jutro już w Toruniu do 22, a pojutrze nawet do 26 stopni. Naprawdę gorąca ma być końcówka tego tygodnia.
1: Dzień dobry, już po szóstej, dzisiaj tak bardzo pozytywnie jakoś od samego rana.
7: Ale dosłownie jakbym przed chwilą widział cię witającą się w poniedziałek i to wczoraj naprawdę nie brzmiało tak dobrze.
1: Czyli tak świeżo wyglądam dzisiaj.
7: Trochę tak.
1: Się cieszę, Oliwia Ciszewska.
7: Piotr Kolszowski, świeżo was witamy i gramy.

0: Rano i dobrze, dobra wtorkowa pobudka w radiu gra na tej fali. Dzień dobry, mówimy wszystkim ptaszynom porannym, które już otworzyły jedno oczko lub nawet dwa. I być może ktoś już komuś bliskiemu wysłał życzenia imieninowe.
1: Szczególne życzenia dla Anety, Aliny, Justyny, Benona, Jana, Judyty, Ludgarda, Aureliana i Benona. Jeszcze
0: That's
1: raz.
0: Right. Ludgard po angielsku to Ludgard chyba jakoś tak by było, nie? W każdym razie bardzo ładne imię, zazdrościmy. Jeśli znacie jakiegoś Ludgarda, podrzućcie, bo jesteśmy ciekawi, ile osób o takich imionach mieszka u nas w mieście albo w najbliższej okolicy.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Rano i dobrze, z jak najlepszą poranną energią. W całym Toruniu budzimy się i mamy dla was dobre wiadomości. Jeżeli bardzo lubicie roślinność, zielone aspekty naszego miasta, to już można zgłaszać swój zielony ogródek do konkursu Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki.
1: No i teraz kilka słów wyjaśnienia, kto może zgłosić taki zielony ogródek toruńskiej starówki. Właściciele ogródków gastronomicznych, właściciele nieruchomości, także przed którymi znajdują się ogródki, mieszkańcy Torunia, turyści i gości odwiedzający miasto. To słowem absolutnie wszyscy.
0: No proszę. I nie chodzi tutaj o zieloną farbę, a o to, aby coś zielonego porastało ten budynek albo właśnie ogródek. Może być to nawet zielone ogrodzenie z donicami, pełnymi roślin i nawet kolorowych kwiatków. Kolory też się mogą pojawić.
1: Pnącza nawet jakieś mogą być, naprawdę.
0: Dzikie pnącza.
1: I wierzymy, że na pewno okazji i przykładów tego będzie całe mnóstwo, więc czekamy na wasze zgłoszenia.
0: A więcej szczegółów na stronie Gra FM.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Shakira i Daj Daj w radiu gra o poranku.
1: Co mam ci dać, dać?
0: Emocje piłkarskie, jak w tej piosence przede wszystkim.
1: No to dam coś po polsku, między innymi jeszcze przed godziną siódmą. Artur Gadowski, Szczęśliwego Nowego Jorku. Tak muzycznie jeszcze zamkniemy tę godzinkę.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
10: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
15: Nowy ekspres los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: Od samego rana przyglądamy się prognozom pogody dla Torunia i całego regionu. Trochę słońca, trochę chmur, tak ma być w ciągu dnia, w tej pierwszej części dnia, no jednak chyba z przewagą chmur. I maksymalnie dziś do 17-18 stopni w Toruniu. Cieplej raczej nie będzie. Więcej na termometrach spodziewajmy się w kolejnych dniach. Jutro już w Toruniu do 22, a pojutrze nawet do 26 stopni. Naprawdę gorąca ma być końcówka tego tygodnia.
17: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
18: To jest Radio Gra.

0: hity pełne energii na 88,8 FM w Radiu Gra Toruń. A jeżeli szukacie planów już być może na gorący weekend, który się zapowiada, no, w pogodzie gorąco oczywiście,
1: tak, oczywiście,
0: chyba że w waszych planach też, to jeżeli jeszcze nie wiecie, ruszyły połączenia autobusowe Toruń-Kamionki. Można jechać sobie nad jeziorko, nie trzeba nawet wyprowadzać auta z garażu.
1: Oczywiście, to jest oczywiście linia numer 141 i autobusy, które kursują nad jezioro z Placu Świętej Katarzyny. Trzydziennie na razie, ale od 27 czerwca będzie ich już więcej, aż do 16 sierpnia pojeżdżą. Tak sobie myślę, że no bo te autobusy jednak na różnych liniach będą jeździły, nie? Jak któregoś dnia wsiadasz do 15 i widzisz trochę piasku na siedzeniu. Tutaj jakieś muszelki leżą. Znaczy muszelki może nie, ale no wiesz, jakaś wędka w rogu ktoś zostawił, ponton na tylnym siedzeniu, to już wiadomo.
0: Byle, żeby nie zostały tam czyjeś kąpielówki.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: to już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę u nas wiadomości w raporcie, trochę szczegółów pogodowych jeszcze. A my zerkając taki, wracając na moment do kalendarza, przypominamy, że dziś kilka świąt nietypowych, bardzo ciekawych. Między innymi Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych.
1: A wiesz, z czym mi się to kojarzy? Hmm? Z każdą babcią, która tak potrafi bardzo dyskretnie przekazać ten przekaz pieniężny.
0: Ładnie to nazwałaś, to wiem, z czym to się dokładnie kojarzy.
1: No.
0: Tylko babcie tak potrafią.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynkainfo.pl.
1: Koniczynka.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
5: Wtorek mamy w kalendarzu 16 dzień czerwca, na zegarach jest 7. W Radiu Gra zapraszamy na kolejny raport.
6: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Rok szkolny powoli dobiega końca, wakacje coraz bliżej. One rozpoczynają się 26 czerwca po południu. Dlatego nasz reporter Artur Stochla odwiedził z mikrofonem Radia Gra Szkołę Podstawową nr 10 przy Barzyńskich, by sprawdzić, jak przebiegają te ostatnie dni.
7: Nazywam się Inna Marciniak. Same piątki i szóstki. Nauczyciele bardzo dobrze przygotowują do egzaminów, które piszemy za rok. Jest dobra atmosfera w klasie. Nauczyciele zazwyczaj chwalą nas.
8: A jak same piątki i szóstki, to dużo nauki było?
7: Nie, no bo właśnie nauczyciele bardzo dobrze wytłumaczają różne tematy.
8: Okej, to skoro za dużo nauki nie było, a i tak ten rok się dobrze kończy, to jakie plany na wakacje?
7: Zapewne będę się też trochę przygotowywała do egzaminu, żeby zdać go na 100%, chociaż tak w szkole będzie też dużo nauki i może gdzieś tam nad morze jakieś tak.
6: Mówiła uczennica SP nr 10, a do tej szkoły będziemy jeszcze zaglądać w kolejnych raportach. Zmieniamy temat. Ponad 12 tysięcy świadczeń dla blisko 5 tysięcy osób. Tak prezentują się statystyki dotyczące miejskich programów zdrowotnych za miniony rok. A w tym roku miasto zaprasza Torunian do udziału w kolejnych programach profilaktycznych. One potrwają do 30 listopada, a udział jest bezpłatny.
9: Corocznie dbamy o zdrowie Torunianek i Torunian. W tym roku realizujemy aż 8 programów polityki zdrowotnej. One są skierowane do wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci i młodzieży, dla seniorów, ale również dla osób aktywnych, pełnoletnich, aktywnych zawodowo. Mamy taki program Toruń ma oko dla dzieciaki. Jest to program profilaktyki badania wzroku dla dzieci 5-letnich. Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów prawnych, dzieci, które urodziły się w 2021 roku, na takie właśnie badania przesiewowe.
6: Mówiła Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Teraz jeszcze informacja dla pasażerów kolei. W weekend weszła w życie wakacyjna korekta rozkładów jazdy. Przez Toruń przejeżdżają składy Intercity Ukiel, Niegocin i Mamry, które dotąd kończyły bieg w Olsztynie, ale teraz zostały wydłużone aż do Białegostoku. Dzięki temu mieszkańcy pojadą w wakacje częściej i bezpośrednio z Torunia na Podlasie przez Mazury. Kolejarze zapewniają, że te dalekobieżne pociągi również z Torunia na Podlasie przez Mazury będą obsługiwane przez zmodernizowane wagony Intercity.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Teraz informacja o obławie w Małopolsce. Policjanci przeczesują okolice Mszany Dolnej w powiecie limanowskim. Trwają poszukiwania Kacpra Wójtowicza w związku ze śmiercią 19-latki. W policyjnym komunikacie czytamy, że po 22 mężczyzna, partner kobiety, przyjechał do miejsca, w którym przebywała. Doszło do sprzeczki, w trakcie której miał ją zaatakować. W okolicach Mszany od rana działają policjanci. Na drogach rozstawiono blokady. Zostańcie z nami już za moment na naszej antenie raport sportowy, a później sprawdzimy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie w Toruniu.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
6: to jest raport sportowy. Zapraszam na początek. Emocje mundialowego wieczoru i mundialowej nocy. Zaczynam od dwóch remisów: Iranu z Nową Zelandią 2-2 i Arabii Saudyjskiej z Urugwajem 1-1. Także Belgia i Egipt zremisowały 1-1. I tak Irańczycy, Belgowie i Urugwaj mogą być jako faworyci lekko zawiedzeni. Cieszą się pozostali, ale nic nie pobije radości mundialowych debiutantów. Bezbramkowy remis Republiki Zielonego Przylądka z Hiszpanią to mundialowa sensacja dnia. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz przegłosowany będzie musiał zwołać w ciągu 30 dni nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ale więcej powiemy w raporcie sportowym za godzinę.
2: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
6: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 19 albo 20 stopni, na niebie trochę słońca, trochę chmur, pojawi się silniejszy wiatr, ale zdaniem synoptyków dzisiaj już raczej nie powinno padać w naszym mieście.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
11: Po najświeższych wiadomościach i prognozie pogody meldujemy się i my ponownie po siódmej. Dzień dobry, Oliwia Ciszewska.
5: Do kompletu, Piotr Kolszowski. Kłaniam się nisko, witamy. Kolejna dobrego porannego budzenia przed nami, a za chwilę też u nas horoskop. Gramy! Na, na, na.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: rano i dobrze, jak zwykle, budzimy was. Nie tylko muzycznie, ale też dobre wieści z gwiazd mamy. Oto przychodzi z nimi Oliwia.
1: Mm-hmm. Przechodzimy do wtorkowego horoskopu, który to idealnie opisuje dzisiejszy stan mój i Ola.
0: Żartujesz.
1: Bo gwiazdy mówią, że równocześnie ciągnie nas dzisiaj do pozostania w łóżku, a z drugiej strony już czujemy taki wakacyjny zew przygody. Mm-hmm. Także jedną nogą tu, drugą tu.
0: Tak, od razu wyjaśnijmy tutaj, nie w tym samym łóżku. Nie, nie, korzystamy z osobnych jednak. Ja mam swoje, Oliwia ma swoje.

0: Tygodnie nam tak.
1: W dwóch różnych miejscach, oczywiście.
0: Tak,
1: tak się też teraz ogólnie wszyscy chyba dzisiaj podzielimy na tych, co pracują i podsypiają oraz na tych szukających wrażeń na pracowych ploteczkach na przykład. Zodiakalne bliźnięta z kolei będą skłaniać się ku wtorkowym rozrywkom, ale rzeczywistość może wszystko zweryfikować. Proszę. Tutaj będzie ciężko. Z kolei Księżyc i Merkury w koniunkcji będzie sprzyjał komu innemu. Zodiakalnym rakom, proszę bardzo. No, powodzenia.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radio Gra. A japońscy kibice, moi drodzy, znowu zaskakują. Świat obiegają obrazki z tego, co robili na stadionie tuż po ostatnim gwizdku meczu ich reprezentacji. Tu przypomnijmy, Japonia zremisowała 2-2 z Holandią.
1: A dla Japończyków to naprawdę niezły wynik. Trudno więc dziwić się, że świętowali i bawili się na trybunach w najlepsze. No ale kiedy mecz się skończył, zrobili to, co robią już na każdej imprezie piłkarskiej. Chwycili za foliowe worki, założyli rękawiczki i zaczęli sprzątać po sobie śmieci.
0: Coś niewiarygodnego. Amerykańscy, zwłaszcza kibice, to byli w szoku. Nie wiedzieli, co się dzieje. O co, come on? Czy to jest jakiś podstęp? Może jesteśmy w okrytej kamerze? Po co oni zbierają te śmieci? Woreczki po chipsach albo butelki po napojach?
1: No, my zaskoczeni nie jesteśmy. Nieraz już takie akcje Japończyków widzieliśmy. A już jak widzimy kogoś kolekcjonującego do worka plastikowe butelki, to wiadomo, w ogóle nie ma zdziwienia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
10: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.

0: Natural Car. Prosto i ekologicznie. Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
3: Po reklamie.

0: Rano, raniutko i dobrze. Tymczasem w Toruniu dzisiaj będzie kolorowo. A gdzie dokładnie? Przed Urzędem Marszałkowskim, ponieważ już od dziś będziemy mogli podziwiać piękny nowy mural Galerii Róż. Mural zadaje nam ważne pytanie. Po co nam odwaga? Olo, zastanawiałeś się kiedyś, po co ci odwaga?
1: Zazwyczaj było już za późno.
0: Odwaga jest nam szczególnie potrzebna rano, żeby wstać z łóżka i iść dalej. Dlatego pamiętajcie o tym i przejeżdżając dzisiaj koło Urzędu Marszałkowskiego, pomyślcie sobie o tym.
1: Jednocześnie pozdrawiamy też strażników miejskich, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, na przykład, jak ktoś z Galerii Róż będzie tam jakieś ostatnie poprawki robił w muralu, to nie są jacyś tam graficiarze, proszę nie wlepić nikomu mandatu. To jest sztuka.

0: Wiktor Waligura, cztery pory roku, to już za nami w Radiu Gra.
1: Cztery pory roku pewnie miną, zanim Jennifer Lopez znowu przywita się z nami.
0: Dla niej pory roku się zatrzymały, lata też.
1: No właśnie, cały Jennifer Lopez.
0: Wspaniała. Kilka dni temu dała takie show z Davidem Guettą na Stade de France, że po prostu palce lizać. Kto nie widział, niech sobie odświeży. Ja to co chwilę sobie włączam.
1: W takim razie przed godziną ósmą jeszcze zawita na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
4: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: No to pa!
5: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
7: Wiosna, nareszcie. Jeszcze jest przypływ motywacji do działania.
8: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
7: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
8: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
7: I mają to wszystko?
8: Tak jest, do tego w super cenach.
7: To na co czekamy?
8: Młyniec Skład Budowlany.
7: Młyniec pierwszy, Polna 4.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
14: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
8: Dziś w Toruniu ma być maksymalnie do 19 albo 20 stopni, na niebie trochę słońca, trochę chmur, pojawi się silniejszy wiatr, ale zdaniem synoptyków dzisiaj już raczej nie powinno padać w naszym mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. O 8 zapraszamy na kolejne informacje w raporcie, ale z tą informacją pędzimy normalnie jak to Pendolino albo inny Intercity, czy jakkolwiek się to pociągi nazywają, ponieważ to jest dobra informacja dla Torunia. Toruń został uwzględniony, moi drodzy, w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej, czyli nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce, a to oznacza, że z Torunia do Warszawy i w drugą stronę też będziemy mogli pojechać ciuchcią w 75 minut.
1: Wow.
0: Godzina i kwadrans, ludzie.
1: No to chyba nie całą godzinkę nawet szybciej niż teraz. Jak nie jeszcze więcej. Ale wiesz co, tylko mnie niepokoi, jak patrzę na tę mapkę z oznaczonymi czasami przejazdów do stolicy.
0: Ta.
1: No i to, że z Torunia mamy 75 minut, a z Bydgoszczy aż 100. No jak z Bydgoszczy radni z prezydentem dowiedzą się, to od razu będą żądali zmian.
0: Nie wiem, czy da się to naprawić. Nie wiem, pozostaje chyba tylko przenieść Bydgoszcz do Torunia, a Toruń do Bydgoszczy.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze. Zbliżamy się do kolejnych wiadomości w raporcie. Również do szczegółów pogodowych na dziś. Kawka wiedzie jakaś coś?
1: No oczywiście.
0: Żebym się domagał jakoś tutaj. Nie odbieraj tego w ten sposób. Po prostu.
1: Ja tutaj jestem ta pijąca kawkę, ty jesteś od picia herbatki. Jesteśmy specjalistami od poranka.
0: Herbatka jeszcze jest.
1: Smacznego, smacznego śniadanka. Także już za chwilę słyszymy się ponownie.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
8: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzu wtorek, 16 dzień czerwca, jest 8. Czas na kolejny raport.
7: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Ponad 300 osób przyjechało do Torunia, by przez 2 dni rozmawiać o dialogu społecznym i współdecydowaniu. Jak mówią organizatorzy, trwające w naszym mieście Forum Praktyków Partycypacji to jedno z najważniejszych ogólnopolskich wydarzeń poświęconych konsultacjom społecznym.
8: To jest wydarzenie, które jest tworzone głównie oddolnie. To ludzie przywożą tematy, to ludzie tutaj tworzą warsztaty. Ponad 40 sesji tematycznych, jak i również nowość w tym roku, czyli sesje dialogowe. Chcemy porozmawiać o tym, co nas łączy i to, co tak naprawdę jest nad nami tutaj, jeśli chodzi o to forum, czyli porozmawiać o demokracji. 10 sesji dialogowych robionych specyficzną metodą, którą przywieźliśmy z Norwegii, czyli tak zwanych dialogów nansenowskich.
7: Mówił specjalista do spraw partycypacji z Fundacji Stocznia Marcin Górecki. Zmieniamy temat. Za nami oficjalne otwarcie 2 nowych pracowni w Szpitalu Miejskim przy Batorego w Toruniu. Zaprezentowano pracownię tomografii komputerowej oraz pracownię hemodynamiczną, natomiast pierwsi pacjenci pojawią się w nich w lipcu, a sprzęt udało się kupić dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy. Łączna wartość projektu to 20 800 000 zł, a dofinansowanie to 700 600 000 zł. A teraz mamy informacje dla czytelników z naszego miasta. Obowiązują zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Głównej oraz Filii Toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej. A o szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: Od wczoraj trwają prace techniczne związane z reinstalacją systemu bibliotecznego. W związku z tym placówka Przysłowackiego oraz filie są dzisiaj nieczynne, a jutro i pojutrze Biblioteka Główna będzie otwarta od 9 do 17, a filie w skróconych godzinach będą przyjmować zwroty wypożyczonych książek. Z wyjątkiem bibliotek pod Bażantem, na Rubinkowie i przy Raszei, które będą nieczynne. Co ważne, katalog elektroniczny i wybrane usługi są czasowo wyłączone. Nie można zalogować się do konta czytelnika, zamawiać książek, zapisywać się do biblioteki, wypożyczać książek z wolnego dostępu oraz gier planszowych oraz regulować należności za nieterminowy zwrot.
7: Pracownicy zapewniają jednak, że zaplanowane na dzisiaj na godzinę 18 spotkanie z Mają Wolny w Bibliotece Przysłowackiego odbędzie się zgodnie z planem. Słuchacie raportu? Teraz pozytywne wiadomości zza oceanu. Będzie wsparcie militarne dla Polski. Donald Trump potwierdził to w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim. Chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Do spotkań przywódców doszło podczas uroczystości w Białym Domu.
10: Ta zawierucha wynikająca z pewnych zmian
5: zmian planowanych obecności amerykańskiej w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie powinna i nie dotknie Polski. Polska jest modelowym sojusznikiem, w związku z tym obecność amerykańska w Polsce zostanie zachowana. Taką deklarację usłyszeliśmy, pan prezydent Donald Trump ją potwierdził.
7: Poinformował wczoraj Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Prezes PKO Lu Radosław Piesiewicz, przegłosowany, będzie musiał zwołać w ciągu 30 dni nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Natomiast prezes jest nieugięty, dobrowolnie ustąpić raczej nie zamierza.
10: Mamy już opinie, są komisji rewizyjne przekazane. Komisja rewizyjna jednoznacznie się wypowiedziała, że to jest niezgodne ze statutem.
7: W kwietniu natomiast kończy się kadencja prezesa Piesiewicza i nie może przejść on obojętnie wobec opozycji, która najprawdopodobniej zagłosuje za innym kandydatem.
11: Lista zarzutów opozycji do prezesa Piesiewicza jest długa na jej czele. Podpisanie umowy z firmą Zonda Krypto i opóźnienie w wypłatach nagród dla medalistów zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wczoraj jednak Kasper Tomasiak, Paweł Wąsek, Władimir Semirunej oraz trenerzy Maciej Maciusiak i Roland Cieślak w końcu otrzymali należne pieniądze.
7: A to był dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
0: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: 19 albo 20 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale dzisiaj raczej nie powinno padać. Natomiast przez silny wiatr odczuwalna temperatura może być niższa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
13: Zwarci i gotowi, zaczynamy kolejną godzinę naszego wspaniałego poranka, rano i dobrze. Kto? Oliwia Ciszewska.
6: Kto? Olo Olszowski, Piotrek, no. W sensie ja. Dzień tak, dobry, kłaniamy się nisko. Robimy głośniej. Tak, zagrajmy coś i pogadajmy jeszcze raz.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ja się staram Dobre granie od samego rana, w jak najlepszych humorach na antenie Radia Gra. Mamy dobre informacje dla wszystkich, którzy gdzieś tam po szufladach mają trochę złota, srebra.
1: O, jakieś pierścioneczki, jakieś tutaj
0: łańcuszki. Okazuje się, że srebro i złoto rośnie w siłę, jest coraz droższe. No, mam nadzieję, że ci, którzy mają swoje sztabki, teraz się cieszą.
2: Sztabki, jak sztabki.

0: złota, ale ja mam pytanie, czy sreberko od czekolady też się liczy? Bo jak tak, to ja muszę zacząć tego jeść trochę więcej.
1: Tych mam bardzo dużo. Już czekam tylko.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobra muzyczna pobudka w Radiu Gra. Za chwilę wrócimy do grania, ale wcześniej jeszcze rzut oka za wielką wodę na mundial dokładnie, bo wczoraj to mieliśmy dzień remisów.
1: Ale to w ogóle piękny dzień. Co prawda nikt meczu nie wygrał, ale przynajmniej nikt też meczu nie przegrał.
0: Remis był w spotkaniu Hiszpania Republika Zielonego Przylądka, remis w meczu Belgia Egipt, Arabia Urugwaj też remis i nad ranem polskiego czasu Iran z Nową Zelandią no też zremisował.
1: Jak tak dalej pójdzie i w finale też będzie remis, to w końcu mistrzów świata nawet nie wyłonimy.
0: No, a to może tak zagrajmy coś, a ja już ci wytłumaczę za chwilę. Dobra, o co chodzi?
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Marek, szefowa Cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: minimum 200 zł. Bonne zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne energii na najlepszej porannej fali 88,8 w Toruniu. Jeżeli słyszeliście ostatnio pewne trąbki z okolic ratusza staromiejskiego, to dlatego, że nasi hejnaliści już ćwiczą i przygotowują się do piątku. Z okazji Dni Torunia będzie oficjalne rozegranie naszego hejnału toruńskiego z wieży ratusza dokładnie o 12 w samo południe. Nie wiem, czy widzieliście taki filmik na Facebooku naszego miasta, nawet się pojawił.
1: Tak, pojawił się, widziałem. Mhm. Tam hejnalista chyba to był, przygotowywał się i korzystał z takiego smartfon chyba był, tak?
0: No tak, tak, tak. A, wiem, o co ci chodzi, że podglądał sobie, taką ściągę miał na smartfonie.
1: Ale wiesz, to niewygodnie, bo on w ręce trzymał smartfona, tutaj trąbkę jedną ręką.
0: To może ktoś wymyśli jakiś taki uchwyt specjalny na smartfona do trąbek dla naszych hejnalistów.
1: Albo po prostu zamówcie to z Chin. Na pewno już to mają.
2: Radio Gra. Hit

0: Bob Sinclair, I Can't Wait na antenie Radia Gra. Tak rozgrzewamy się o poranku.
1: Dobra nuta, dobra fala, ale będzie tego więcej. Do dziewiątej jeszcze wam pogramy. Bryska między innymi się tutaj pojawi. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na iloftoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
6: O, adres taki egzotyczny.
7: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
6: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski w salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
16: 19 albo 20 stopni Celsjusza wskażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia toruńskie termometry. Na niebie mieszanka słońca i chmur, ale dzisiaj raczej nie powinno padać. Natomiast przez silny wiatr odczuwalna temperatura może być niższa.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Słuchasz Radia Gra.

0: Rano i dobrze. Dobra muzyczna pobudka w Radiu Gra o 9:00. Kolejne informacje u nas. A tu taki mamy statement i taką ważną informację dosyć w internecie dotyczącą nadchodzących wakacji. Tego, że trochę się polscy turyści skarżą, że biura podróży podnoszą ceny wyjazdów już dawno opłaconych. No bo tłumaczą to tym, że paliwo po prostu w ostatnich miesiącach trochę drożało. Wiadomo przez to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I przez to przelot samolotem w daną destynację jest droższy.
1: No nie, no tak się nie robi.
0: Proszę
1: no,
0: dopłacić tutaj, dopłacić.
1: No to widzicie, trzeba wybrać pociąg, polski dobry pociąg, pojechać sobie. Tutaj ceny się nie zmieniają.
0: Pociągiem prawie wszędzie dojedziemy, a jak nie, to z pieśnią na ustach. Jedziemy.
1: Autostopem. Jedziemy. Autostopem.

0: To już bardzo blisko 9 na zegarze. Za chwilę u nas informacje. Odpowiadając na wszystkie SMS-y, które do nas przysłaliście, tak, obiecujemy, nie będziemy już więcej śpiewać. Zwłaszcza Olivia.
1: Przepraszam bardzo.
0: Nie, no dobra.
1: Myślę, że nie jeden ze słuchaczy chciałby wziąć mnie właśnie takim autostopem.
0: Oczywiście, że tak. Przyznaję, to ja wysłałem te 4 SMS-y. Błagam, Olivia, nie śpiewaj. Za chwilę wiadomości u nas w raporcie. Zostańcie blisko radia.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
7: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
7: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
8: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
10: Winda nie działa.
9: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
10: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
9: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
13: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Curie 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Po reklamie.
4: Mamy wtorek, 16 dzień czerwca, na zegarach godzina 9, czas na kolejny raport Radia Gra.
5: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Powoli dobiega końca rok szkolny, a wakacje coraz bliżej. One rozpoczną się 26 czerwca. Ostatnie dni szkoły to czas podsumowań.
6: To był rok niezwykły, powiedziałabym, ponieważ chyba nigdy wcześniej nie otrzymaliśmy tak dużo przeróżnych pomocy, zakupionych m.in. ze środków KPO. Także

0: roku skupiamy się nad tym, gdzie to pomieścić, bo rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że szkoła SP10 już od przyszłego roku to będzie rzeczywiście szkoła cyfrowa.
1: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor szkoły podstawowej nr 10 przy ulicy Barzyńskich w Toruniu. A teraz wracamy do tematu Fortu Jakuba przy ulicy Sowińskiego, który trafił pod skrzydła toruńskiej fundacji Kosmos. Wciąż trwa odgruzowywanie i sprzątanie zabytkowej przestrzeni, jednak po miesiącu prac na forcie jest już prąd i podprowadzono wodę. Co ważne, obiekt otwarty jest dla zwiedzających w każdy weekend do końca wakacji.
2: Fort Jakuba faktycznie jest otwarty. Frekwencja przyrosła organizatorów, prawie że nas zabiła, nie? Na szczęście jakoś daliśmy radę, ale powiem wam, że naprawdę ledwo, już na granicy wytrzymałości obiektu. Ja wchodzę, słuchajcie, w niedzielę na święto twierdzę Toruń i tak myślę sobie, a dobra, nagram rolkę wchodząc, a tam tłumy ludzi wszędzie, gdzie widzę, wszędzie na każdym piętrze, z dziećmi, w klapkach, po prostu chodzą ci ludzie, oni skończyli spacer, ale nie potrafili wyjść. Jakub wciąga, trzeba uważać.
1: Mówiła Anna Lamers z Fundacji Kosmos. Zmieniamy temat. Hejnał Torunia znów wybrzmi na żywo z wieży ratusza staromiejskiego. Najbliższe wykonania zaplanowano na piątek, 19 czerwca, w samo południe oraz w niedzielę 21 czerwca. To wyjątkowa okazja, aby na własne uszy usłyszeć charakterystyczną melodię, która na stałe wpisała się w krajobraz dźwiękowy miasta. Odegranie hejnału przez profesjonalnego muzyka to część tegorocznych Dni Torunia. A w tym roku hejnał już raz zabrzmiał z wieży w marcu podczas rozpoczęcia halowych mistrzostw świata, które odbywały się w Toruniu. Teraz mieszkańcy i goście miasta będą mieli okazję usłyszeć go na żywo znacznie częściej, bo władze zapowiadają, że w okresie wakacyjnym hejnał będzie rozbrzmiewał regularnie. W każdą niedzielę o 12:00 cykl rozpocznie się właśnie w najbliższy weekend podczas święta miasta, a następnie tradycja będzie kontynuowana przez kolejnych 12 niedziel.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Po wakacjach we wrześniu ruszy budowa Portu Polska, największego lotniska w kraju. Powstanie on w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Do końca sierpnia mają zakończyć się wywłaszczenia właścicieli gruntów, na których zbudowane zostaną terminal i pasy startowe.
4: Rozpoczęcie fundamentowania jest w tym roku, będzie zakończone w przyszłym roku, w pierwszym kwartale.
5: A kiedy samo lotnisko ma być gotowe? Jaki jest plan aktualny dzisiaj?
4: Koniec 32 roku jest, taki mamy plan uruchomienia lotów z nowego lotniska i przeniesienie wszystkich lotów komercyjnych, pasażerskich z lotniska na warszawskim Okęciu.
1: Z wiceministrem infrastruktury Maciejem Laskiem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
1: Dziś w Toruniu będzie trochę cieplej niż wczoraj, maksymalnie do 20 stopni Celsjusza. Na niebie mieszanka słońca i chmur nie powinno padać. Generalnie z biegiem tego tygodnia i coraz bliżej weekendu ma robić się cieplej, a właśnie w weekend termometry wskażą nawet 32 stopnie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
7: I to tyle, i to już. Pięknie za ten wtorek, wtoreczek w Toruniu. Dziękujemy o poranku.
8: Dziękuję szczególnie i ja dziękuję tobie, Olo, bo ty się teraz szykujesz na taki mały wypoczynek.
7: Taki mały, krótki bardzo.
8: Mały, krótki wypoczynek.
7: Wrócę niebawem.
8: No, ale będę z wami ja, Oliwia Ciszewska.
7: Piotr Kolszowski, dobrego dnia. Pa.
8: Pa, pa.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: 0-0, 1-1, 1-1, 2-2. Tak skończyły się wczorajsze mecze na Mundialu. No, same remisy. Człowiek by tego nie wymyślił. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. I jeszcze a propos Mundialu. Do sztucznej inteligencji wrzucono wizerunki różnych znanych piłkarzy i zapytano, który z nich jest najprzystojniejszy. I jeżeli do głowy przychodzi wam Ronaldo, to okazało się, że wypadł słabo, wylądował dopiero na 45. miejscu. Ta sztuczna inteligencja porównywała rysy twarzy piłkarzy z matematycznym ideałem harmonii, tak zwane Golden Face Ratio, czyli idealne proporcje, i wyszło, że numerem jeden jest Rodrigo de Paul. Ale tak przeglądam tą listę, Nie ma na niej Roberta Lewandowskiego, także lista jest nieważna.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
6: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSweet. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSweet. Zadzwoń 570 035 770.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renotorun.pl.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Desirée w Radiu gra Voyage Voyage, a wiadomo, że podróże uczą i gdyby ktoś z was ostatnio był w Warszawie przy ulicy Kolejowej, to zobaczyłby naprawdę ciekawy widok. Samochód osobowy, tak, zwyczajna osobówka. A wewnątrz tej osobówki w bagażniku zamknięte były koń i gołębie. Ktoś nawet pomyślał o tym, że koń może być głodny. I sianko też było. W osobówce koń i gołębie w Warszawie. Ja wiem, co to było. To było rancho mobilne.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary.
8: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
7: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
16: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmawiać.

0: aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Eye of the Tiger i Survivor w Radio Gra, a my dalej o podróżach, no bo wiadomo, zbliża się ten sezon na urlopy i wakacje i są dobre informacje. Z Torunia łatwiej będzie dojechać na Podlasie, po drodze oczywiście przez Mazury. Dla niektórych to będzie właśnie punkt docelowy. Będzie zwiększona dwukrotnie liczba połączeń kolejowych do takich miast jak Kętrzyn, Giżycko, Ełk, Grajewo. Dojechać będzie można pociągami Intercity Ukiel, Niegocin i Mamry. To w ramach wakacyjnej korekty rozkładu jazdy, korekty, no, która chyba szczęśliwie ułatwi nam życie. Nody i Talk to You to już teraz, a potem m.in. Ed Sheeran.

0: Wielki Częs, Stolen Dance, hity pełne energii w Radiu Gra i dobre wiadomości. Słuchajcie, w Polsce rośnie liczba miliarderów i to nawet miliarderów dolarowych. W naszym kraju mieszka ich już 13, a do 2031 roku będzie ich 31. Także kto wie, może i nas to w przyszłości trafi. Ja to nawet mógłbym zostać milionerem, a nie miliarderem. Wcale bym się nie obraził. Za chwilę sprawdzimy pogodę, potem T-Love w przeboju Chłopaki nie płaczą.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
7: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
8: Wolę życie w biegu i w obiegu.
9: Pieniądz musi krążyć.
10: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowid. Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Po reklamie.
17: 20 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe dla Torunia przez synoptyków. Jeżeli chodzi o sytuację na niebie, to na zmianę. Trochę słońca, trochę chmur. Dzisiaj parasole raczej się nie przydadzą, jutro także.

0: hity pełne energii.
1: Ed Sheeran w ostatnich dniach ogłosił, że zrobi sobie dłuższą przerwę od muzyki, bo ma trochę ważniejsze zajęcia. Musi troszkę potatusiować. Zrozumiemy, prawda? To już Blondie, The Tide Is High. Idziemy w stronę 11 i najnowszego raportu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
2: Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurą klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
10: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
9: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za jedną złotówkę.
10: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.

0: minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Mamy wtorek, 16 dzień czerwca, mamy 10 i mamy porcję najnowszych wiadomości. Zapraszam na raport

0: wszystkie najważniejsze i najciekawsze wiadomości, czyli raport o 11, a do tego świeża prognoza pogody.
1: Marta Manerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początek dobre informacje z toruńskiej komendy. Zaginiony 71-latek został odnaleziony. Jak was informowaliśmy, mężczyzna wyszedł w niedzielę rano ze swojego mieszkania przy ulicy Wojska Polskiego w Toruniu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i mężczyznę udało się odnaleźć. A teraz zmieniamy temat. Powstanie nowe przejście dla pieszych w Toruniu na skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej Kirii Łukowej w pobliżu Galerii Kopernikus i Dworca Wschodniego. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na zaprojektowanie i zrealizowanie tej inwestycji, o której więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Koszty przedsięwzięcia to około 400 tysięcy złotych. Nowe przejście ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić dostęp do pobliskich punktów usługowych. W tym miejscu często można spotkać pieszych, którzy przekraczają jezdnię w niedozwolonych miejscach, chcąc skrócić sobie drogę. Według przeprowadzonych pomiarów w godzinach szczytu w tym rejonie może przejeżdżać nawet 1000 pojazdów na godzinę. Jeśli chodzi o ruch pieszych i rowerzystów, to w tym miejscu w godzinach szczytu porusza się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
1: Kasia, jak ma wyglądać nowe przejście?
2: W planach jest wyznaczenie przejścia przez jezdnię oraz przez torowisko tramwajowe, oba z udogodnieniami dla osób niewidomych i dedykowanym oświetleniem. Sygnalizacja świetlna nie jest przewidziana. Przyszły wykonawca będzie jednak konsultować ostateczne rozwiązania z MZD.
1: Przetarg potrwa do 2 lipca. Przypomnijmy, w tym roku Toruń przeznacza ponad 5 milionów złotych na program poprawy bezpieczeństwa. To nie tylko budowa wspomnianego przejścia dla pieszych, ale także przebudowa skrzyżowań, doświetlenie pasów, budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść, modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz pilotaż systemu Safe Pass na przejściu dla pieszych przy Podgórskiej. Zmieniamy temat. 152 interwencje związane z nieprawidłowym parkowaniem, a także naruszeniem zakazu ruchu, 87 mandatów karnych, 47 blokad, 59 pouczeń i 14 spraw skierowanych do sądu. To, jak informuje magistrat, efekty kontroli prowadzonych w miniony weekend na terenie starówki. Podobne działania będą prowadzone cyklicznie, zwłaszcza w weekendy i w okresach wzmożonego ruchu turystycznego od marca do września, zapowiadają urzędnicy. Zmieniamy temat. Miasto zaprasza Torunian do udziału w kolejnych bezpłatnych programach profilaktycznych. Programy potrwają do końca listopada.
3: Dla dzieciaczków mamy program Kuźnia Zdrowia Kids, dotycząca profilaktyki nadwagi i otyłości. Mamy podobny, analogiczny program dla osób dorosłych, aktywnych zawodowo, czyli dla osób od 45 roku życia, dla kobiet do 60 roku życia, dla mężczyzn do 65 roku życia, chyba że występują inne warunki, które sprzyjają rozwoju chorób takich jak cukrzyca.
1: Mówiła Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Słuchacie raportu? Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
4: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
1: To był Kacper Wróblewski.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: 20 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia, jednak przez dość silny wiatr odczuwalna temperatura może być niższa. Na niebie na zmianę trochę słońca, trochę chmur, nie powinno padać. Jutro także bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 23 stopni w naszym mieście.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: No to już wszystko, co powinniśmy wiedzieć, wiemy. Wracamy do grania. W ciągu tej godziny m.in. nowa Blanka z klasyki Fleetwood Mac, a energii doda Swedish House Mafia. To oczywiście Roxette, Sleeping in My Car. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie.

0: hity pełne energii w radiu gra. Wyobraźcie sobie taki widok. Idzie facet z naręczem papierów toaletowych. No starszym mógł się przypomnieć PRL. Facet obładowany papierem toaletowym na ulicy w Żyrardowie. Jak się okazało, 42-letni gość ukradł aż 36 opakowań papieru toaletowego. W sumie to było 1800 rolek wartości ponad 1000 zł. No... Czy był w aż takiej potrzebie, to wątpię, ale że do głowy mu nie przyszło, że będzie rzucał się w oczy, to musiał rzeczywiście być widok jak sprzed lat, z czasów, kiedy papiery toaletowe to tak naprawdę były papiery wartościowe.
1: Reklama.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
4: masz. Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
5: Winda nie działa.
4: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
5: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.

Ależ to przyjemne dźwięki. Fleetwood Mac i Everywhere w radiu gra. Sposób na przyjemne spędzenie dzisiejszego wieczoru? Proszę bardzo, w klubie Od Nowa bałkańskie historie poza utartym szlakiem, czyli Travel Story Night numer 5. Dzisiaj bohaterem będzie Albania. W programie dwie autorskie opowieści, fotografie z podróży oraz przestrzeń do wspólnej rozmowy o Bałkanach, drodze i doświadczeniach, których nie da się zamknąć w przewodnikach. Tak nas zachęcają. Tirana i Góra Dajti to temat pierwszy oraz Albania bez pośpiechu. Temat drugi, wszystko w klubie Od Nowa. Dzisiaj godzina 18. Daleko z

0: You can do it, you can do it. Taka motywacyjna piosenka Darius i Finlay, Do It Online w Radiu Gra. Do grania wracamy za chwilę. Do 12 obiecuję, pojawią się jeszcze m.in. będzie Shania Twain, będą też elektryczne gitary, a za momencik najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
4: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
3: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
4: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
3: I mają to wszystko?
4: Tak jest, do tego w super cenach.
3: Co na co czekamy?
4: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Marian?
11: Mhm.
10: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
16: 20 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia, jednak przez dość silny wiatr odczuwalna temperatura może być niższa. Na niebie na zmianę trochę słońca, trochę chmur, nie powinno padać. Jutro także bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 23 stopni w naszym mieście.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: hity pełne energii na wtorek. Dzisiaj jeden z najdłuższych dni w roku. Potrwa 17 godzin i 12 minut. Od tego najdłuższego jest już krótszy zaledwie o jedną minutkę. Zachód słońca dzisiaj 21:22, a za chwilę 12.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
8: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
9: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynka.info.pl.
1: Koniczynka.
2: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
4: Po reklamie.
5: And Dusty Zakaria, taki hit pojawi się za chwilę, a teraz mamy południe, teraz pora na najnowsze wydanie raportu.
6: Michał Mrozak, dzień dobry, zapraszam na raport w południe. To nowe życie dla Fortu Jakuba, czyli jednego z budynków twierdzy Toruń. Jak wiecie z naszych serwisów, zaniedbany fort przy Sobińskiego trafił ostatnio pod skrzydła Fundacji Kosmos. Wciąż trwa odgruzowywanie i sprzątanie zabytkowej przestrzeni, jednak po miesiącu prac na terenie fortu obiekt jest już otwarty dla zwiedzających w każdą sobotę i w niedzielę do 31 sierpnia włącznie.
7: Co można zrobić, żeby się zapisać i przede wszystkim wziąć udział?
8: No właśnie, słuchajcie, moc mediów. Planowaliśmy robić płatne zwiedzanie, żeby mieć pieniądze na działanie, ale jakoś tak się rozeszło, że są bezpłatne, więc są za cegiełki. Wystarczy przyjść, kochani. Każda sobota, każda niedziela, godzina 11 i 15 oprowadzamy, faktycznie nawet w ulewę.
7: Na jak długą wycieczkę możemy się przygotować?
8: Proszę Państwa, w planie mamy 45 minut, zazwyczaj wyrabiamy się w półtorej godziny, więc uważamy, że optymalnie. Bo 45 to jest naszego gadania, a kolejne 45 to są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci. Naprawdę, no wciąga.
6: Z Anną Lammers z Fundacji Kosmos rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
3: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: W Toruniu będziemy mieli Plac Kowieński. To symboliczny gest podkreślający wieloletnią współpracę i przyjaźń między Toruniem a Kownem, czyli drugim co do wielkości miastem Litwy. Decyzja o nadaniu nowej nazwy dla skrzyżowania Długiej i Szosy Chełmińskiej zapadła we wrześniu ubiegłego roku, ale dopiero w najbliższy weekend nastąpi oficjalne odsłonięcie tabliczki. To będzie część obchodów Dni Torunia. Spotkanie na Placu Kowieńskim w Toruniu wystartuje o 16. Zmieniamy temat. Mamy informacje dla czytelników z naszego miasta. Obowiązują zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki Głównej oraz filii Toruńskiej Książnicy Kopernikańskiej. Ze szczegółami przychodzi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
9: Od wczoraj trwają prace techniczne związane z reinstalacją systemu bibliotecznego. W związku z tym placówka Przysłowackiego oraz filie są dzisiaj nieczynne, a jutro i pojutrze Biblioteka Główna będzie otwarta od 9 do 17, a filie w skróconych godzinach będą przyjmować zwroty wypożyczonych książek. Z wyjątkiem bibliotek pod Bażantem, na Rubinkowie i przy Raszei, które będą nieczynne. Co ważne, katalog elektroniczny i wybrane usługi są czasowo wyłączone. Nie można zalogować się do konta czytelnika, zamawiać książek, zapisywać się do biblioteki, wypożyczać książek z wolnego dostępu oraz gier planszowych oraz regulować należności za nieterminowy zwrot.
6: Pracownicy zapewniają jednak, że zaplanowane na dzisiaj na 18 spotkanie z Mają Wolny w Bibliotece Przysłowackiego odbędzie się zgodnie z planem. Na koniec lokalnego serwisu jeszcze dobre informacje z toruńskiej komendy policji. Zaginiony 71-latek, o którym mówiliśmy wczoraj w naszych raportach, został odnaleziony. Jak informowaliśmy, mężczyzna wyszedł w niedzielę rano ze swojego mieszkania przy Wojska Polskiego w Toruniu i nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Na szczęście cała sytuacja skończyła się dobrze.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
6: Państwa Unii Europejskiej pracują nad wspólnymi rozwiązaniami dotyczącymi ograniczenia dostępu dzieci do mediów społecznościowych. Jak mówiła w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister Barbara Nowacka. Efekty tych rozmów możemy poznać już w przyszłym roku.
1: Wczoraj kolejny raport o bezpieczeństwie dzieci w sieci, gdzie okazuje się, że znowu siedmiolatki mogą oglądać treści nie tylko upokarzające, zastraszające, ale treści pornograficzne, treści patostreamingowe, czy chociażby treści zachęcające do przemocy i agresji. To w głowie każdego z nas jest taki dzwonek alarmowy.
6: Mówiła Barbara Nowacka. To ma być spokojny, letni dzień w Toruniu. IMGW nie wydało ostrzeżeń dla regionu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Grodzie Kopernika 20 stopni. Na niebie sporo chmur, ale nie powinno padać. Momentami jednak nieco silniej powieje. Warunki biometeo będą dzisiaj obojętne.
5: Dzień dobry, po 12:00 Radio Gra, Mariusz Pucyło. Zaczynamy popołudnie, czyli wchodzimy w drugą część dnia. Dzisiaj 16 dzień czerwca, wtorek. Dziś imieniny obchodzą Anita, Alina, Justyna i Benson. Wszystkiego najlepszego. O tym, kto ma dzisiaj urodziny, za kilka chwil, a to już And Dust.

0: O, Papa Dance, kiedyś to było prawdziwe szaleństwo. Zbudowali nam pozytywny nastrój, więc możemy wchodzić z urodzinowymi życzeniami dla wszystkich urodzonych 16 dnia czerwca, a tego dnia urodził się m.in. Tupac Amaru Shakur, czyli po prostu Tupac. Gdyby żył dzisiaj, kończyłby 55 lat. Tupac urodził się 55 lat temu, a 59. urodziny świętuje Jurgen Klopp, jeden z najbardziej cenionych trenerów piłkarskich, były szkoleniowiec Liverpoolu i Borussii Dortmund. Wszyscy pamiętamy tą polską Borussię, gdy na boisku byli Piszczu, Lewy i Błaszczykowski. To Senefrati. A jaki charakter mają dziś urodzeni? Posiadają nieprzeciętną intuicję. Wyróżnia ich również wyjątkowa elokwencja. Są inteligentni, bystrzy i ambitni. Jakieś wady? A proszę bardzo, horoskop podpowiada, że są wręcz gadatliwi. Z pozdrowieniami dla wszystkich urodzonych właśnie dzisiaj, za chwilę Felix Jen.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
15: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
17: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
19: Chcesz rozwinąć swój biznes?
1: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Po reklamie.

There's a party, DJ Bobo w Radiu Gra. Dzisiaj sporo było o podróżach, bo przecież wakacje coraz bliżej. No i wracamy do tego tematu. Czytam, że Toruń zyska szybkie połączenie z Warszawą. Został uwzględniony w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej nowego długofalowego planu rozwoju kolei w Polsce. I to oznacza, słuchajcie, że z Torunia do Warszawy będziemy mogli dojechać w 75 minut. Godzina 15 i jesteśmy w Warszawie. No, to się robi fajny pomysł na wagary, na randkę, albo po prostu na weekend. Na północ, nad morze, do Gdańska, Sopotu czy Gdyni też ma być szybko i to pociąg z Torunia będzie jechał bezpośrednio do Grudziądza, a potem w stronę Trójmiasta. No tyle, że trzeba będzie na to troszkę poczekać. Pierwsze 1000 kilometrów linii miałoby powstać do 2035, pozostałe do 2050. Także czekamy. Radio.

0: hity pełne energii powrócą po prognozie pogody do 13:00 jeszcze m.in. Jennifer Lopez. Waiting for Tonight będzie też Doda z zespołem Virgin w hicie Szansa.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: Po reklamie.
18: To ma być spokojny, letni dzień w Toruniu. IMGW nie wydało ostrzeżeń dla regionu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą w Grodzie Kopernika 20 stopni. Na niebie sporo chmur, ale nie powinno padać. Momentami jednak nieco silniej powieje. Warunki biometeo będą dzisiaj obojętne.
19: To jest Radio Gra.

Artemas w radiu gra Republika Zielonego Przylądka. To jest reprezentacja, której będę kibicował w następnych meczach. Wczoraj postawili się Hiszpanii, a dzisiaj na Mundialu sensowny mecz o sensownej porze o 21:00. Francja-Senegal, czyli Kylian Mbappé kontra Sadio Mane, a potem nocą jeszcze Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria i o 6:00 rano, jakby ktoś wstawał, Austria zagra z Jordanią. Taki dzisiaj harmonogram na Mundialu, a my zgodnie z planem spotykamy się jutro po 9:00. Mariusz Pucyło. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
8: Po reklamie.
9: Wszystkie najważniejsze i najciekawsze wiadomości, czyli raport o 11, a do tego świeża prognoza pogody.
10: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam. Na początek dobre informacje z toruńskiej komendy. Zaginiony 71-latek został odnaleziony. Jak was informowaliśmy, mężczyzna wyszedł w niedzielę rano ze swojego mieszkania przy ulicy Wojska Polskiego w Toruniu i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze i mężczyznę udało się odnaleźć. A teraz zmieniamy temat. Powstanie nowe przejście dla pieszych w Toruniu na skrzyżowaniu ulic Skłodowskiej Kiri i Łukowej w pobliżu Galerii Kopernikus i Dworca Wschodniego. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na zaprojektowanie i zrealizowanie tej inwestycji, o której więcej powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
11: Koszty przedsięwzięcia to około 400 tysięcy złotych. Nowe przejście ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić dostęp do pobliskich punktów usługowych. W tym miejscu często można spotkać pieszych, którzy przekraczają jezdnię w niedozwolonych miejscach, chcąc skrócić sobie drogę. Według przeprowadzonych pomiarów w godzinach szczytu w tym rejonie może przejeżdżać nawet 1000 pojazdów na godzinę. Jeśli chodzi o ruch pieszych i rowerzystów, to w tym miejscu w godzinach szczytu porusza się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
10: Kasia, jak ma wyglądać nowe przejście?
11: W planach jest wyznaczenie przejścia przez jezdnię oraz przez torowisko tramwajowe, oba z udogodnieniami dla osób niewidomych i dedykowanym oświetleniem. Sygnalizacja świetlna nie jest przewidziana. Przyszły wykonawca będzie jednak konsultować ostateczne rozwiązania z MZD.
10: Przetarg potrwa do 2 lipca. Przypomnijmy, w tym roku Toruń przeznacza ponad 5 milionów złotych na program poprawy bezpieczeństwa. To nie tylko budowa wspomnianego przejścia dla pieszych, ale także przebudowa skrzyżowań, doświetlenie pasów, budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść, modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz pilotaż systemu Safe Pass na przejściu dla pieszych przy Podgórskiej. Zmieniamy temat. 152 interwencje związane z nieprawidłowym parkowaniem, a także naruszeniem zakazu ruchu, 87 mandatów karnych, 47 blokad, 59 pouczeń i 14 spraw skierowanych do sądu. To, jak informuje magistrat, efekty kontroli prowadzonych w miniony weekend na terenie Starówki. Podobne działania będą prowadzone cyklicznie, zwłaszcza w weekendy i w okresach wzmożonego ruchu turystycznego od marca do września, zapowiadają urzędnicy. Zmieniamy temat. Miasto zaprasza Torunian do udziału w kolejnych bezpłatnych programach profilaktycznych. Programy potrwają do końca listopada.
8: Dla dzieciaczków mamy program Kuźnia Zdrowia Kids, dotycząca profilaktyki nadwagi i otyłości. Mamy podobny, analogiczny program dla osób dorosłych, aktywnych zawodowo, czyli dla osób od 45 roku życia, dla kobiet do 60 roku życia, dla mężczyzn do 65 roku życia, chyba że występują inne warunki, które sprzyjają rozwoju chorób takich jak cukrzyca.
10: Mówiła Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Słuchajcie raportu. Ponad połowa Polaków uważa, że polska armia powinna przede wszystkim kupować sprzęt i broń w naszym kraju. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Gdzie jeszcze według sondażu powinniśmy się zbroić?
12: 17% badanych uważa, że wojskowe zakupy powinny być realizowane w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, dopiero co 10 Polak wskazał na Stany Zjednoczone i Koreę Południową. Na zakupy w polskich zakładach częściej wskazują mężczyźni, 50-latkowie oraz wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
10: To był Kacper Wróblewski.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
10: 20 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś przez synoptyków maksimum temperaturowe dla Torunia, jednak przez dość silny wiatr odczuwalna temperatura może być niższa. Na niebie na zmianę trochę słońca, trochę chmur, nie powinno padać. Jutro także bez deszczu i będzie cieplej, nawet do 23 stopni w naszym mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: No to już wszystko, co powinniśmy wiedzieć, wiemy. Wracamy do grania. W ciągu tej godziny m.in. nowa Blanka z klasyki Fleetwood Mac, a energii doda Swedish House Mafia. To oczywiście Roxette, Sleeping in My Car. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie.

0: Daily Punk Tańcz, głupia tańcz. 75 minut mamy przejechać z Torunia do stolicy. Taki jest plan kolei dużych prędkości. O tym temacie też dzisiaj wam powiemy. Zajrzymy do ogródków, zielonych ogródków miasta Torunia, tych plenerowych. Będziemy mogli na nie głosować, wybierać, a wcześniej się im trzeba będzie uważnie przyjrzeć. W Toruniu też będziemy świętować. Przez 10 dni od najbliższego piątku dni obchody święta celebracja miasta. No więc mnóstwo atrakcji, mnóstwo miejsc, w których warto się będzie pojawić, a no, gro imprez jest darmowa, tym bardziej warto z nich skorzystać. Będziemy też mówili o tym, co na drogach, o sporcie też będzie, no i w końcu pojawią się bilety na hit PGE Ekstraligi, bo ten już w niedzielę w Toruniu na Moterenie, gdzie pojedziemy z motorem Lubin. Pozostańcie z nami, nie odchodźcie zbyt daleko, wracamy też do dobrego, energetycznego grania. To już za chwilę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów, drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus, mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99, a teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: to Break Free od Queen w Radiu Gra. To są hity pełne energii. O krwi, panie panowie, mówi się, że to źródło życia, to płyn życia. Honorowi krwiodawcy ostatnio świętowali, celebrowali, no a my zapytaliśmy kilkoro z nich o to systematyczne oddawanie, jak to jest, czy to już jest nawyk, czy to po prostu jest poczucie obowiązku.
1: Zaczęło się w wieku, w którym można dopiero oddawać krew, czyli gdzieś tam w okolicach osiemnastki. Jest to fajna idea i tak już zostało wiele, wiele lat.
2: Wchodzimy,
3: kładamy buty takie specjalne, żeby nie bludzić.
4: Potem idziemy do automatu i bierzemy gorącą czekoladę oczywiście, a potem czekamy i patrzymy, jak tata leży i oddaje krew.
5: Chodzi się co dwa tygodnie na osocze lub na krew. Trzeba bardzo dobrze się odżywiać. Spróbowałam i tak jest już 106, 550 ml.
0: Wielki szacunek, brawowy, czapki z głów. To jakby nie powiedzieć nic w tych okolicznościach. Dzięki, że jesteście, po prostu.

0: No takie numery do gwizdania pracy też można w samochodzie, czemu nie, pod prysznicem, a i owszem, prawda? Flowrider i Whistle to za nami, a przed nami Komodo, to już za kilka minut z dużą dawką energii do popołudniowej kawki, herbaty, a właśnie smacznej kawusi, nawiasem mówiąc, życzymy. Pozostańcie z nami, bo przed godziną 14 u nas będzie też o sportowych emocjach.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autoref, koncesjoner Renault. Skłodowskiej Kiri 67A. www.renaulttorun.pl.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Po reklamie.
10: 20 stopni na termometrach w najcieplejszym momencie dnia, umiarkowany, momentami nieco silniejszy wiatr, sporo chmur na niebie. Tak w skrócie prezentuje się prognoza pogody na wtorek w Toruniu. Warunki biometeo są dzisiaj obojętne, nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Na horyzoncie jednak upały. W weekend może być nawet 30 stopni.

0: To jest fragment Tokas Miracles, oglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bo gdyby ktoś akurat przypadkowo przespał wielki mecz Iranu z Nową Zelandią, to informuję, że było 2-2. Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem i to też pewnie jedna z sensacji, 1-1. Belgia wczoraj wieczorem także zremisowała z Egiptem. Dzisiaj o 21:00 Francja, Senegal. A o północy Irak zmierzy się z być może czarnym koniem, czyli Norwegią, a o 3:00 Szymon Marciniak, polski sędzia, posędziuje mecz Mistrzu Świata Argentyny z Algierią. Kto wstaje? Dajcie znać.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca w programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
12: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
13: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
12: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
13: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Po reklamie.
0: I to już 16 dzień czerwca w kalendarzu, na zegarach 14, a to oznacza, że przed nami czas na kolejne wiadomości, czas na raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a zaczynamy od dobrych informacji z Ministerstwa Infrastruktury. Przedstawiono koncepcję zintegrowanej sieci kolejowej, która zakłada modernizację istniejących tras i budowę nowych połączeń. To długofalowy projekt, który ma też usprawnić i przyspieszyć dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego w województwie mazowieckim. Najważniejsze wiadomości dla naszego regionu? Wygląda na to, że kolej szybkich prędkości jednak nie ominie Torunia. A to tego obawiali się samorządowcy z regionu, zaglądając wpadając w poprzednie plany takiej kolejowej siatki. Linia dużej prędkości ma przebiegać następująco: Port Polska, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz, Gdańsk.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
15: W Toruniu trwa 13. edycja Forum Praktyków Partycypacji, ogólnopolskiego spotkania samorządowców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli organizacji społecznych. Tematem jest dialog z mieszkańcami. Jak powinny wyglądać miejskie konsultacje, by były skuteczne?
10: Ludzie muszą być przede wszystkim dobrze poinformowani o tym, że w ogóle jakaś inicjatywa dotycząca dialogu się dzieje. Druga rzecz, no to zapewnienie dostępności tych rozmów, czyli tak, żeby po pierwsze każdy mógł faktycznie w tym uczestniczyć, a po drugie, żeby czuł, że może, tak? Bo że coś, że z naszej perspektywy nam się wydaje, że jakby jesteśmy dostępni, to wcale nie musi tak być. Ludzie mogą czuć, że to jest ekskluzywne, a nie inkluzywne, nie? Nie włączające. No i druga rzecz to taka transparentność dialogu i no i właśnie poczucie wpływu. To jest rzecz, którą też ludzie jakby zawsze podkreślają przy procesach partycypacyjnych, czyli to, czy ja faktycznie w trakcie jakiegoś procesu konsultacji, czegokolwiek miałam szansę się wypowiedzieć. No i dwa, czy wiem, co się w związku z tym wydarza.
15: Mówiła nam Joanna Suchomska z pracowni Zrównoważonego Rozwoju. Skoro o konsultacjach mowa, przypominamy mieszkańcom Torunia, że dzisiaj o 17.30 w SP numer 31 przy Dziewulskiego wystartuje kolejna odsłona spotkań dotyczących przyszłości komunikacji miejskiej. Mowa będzie o liniach ekspresowych, zmianach w siatce toruńskich połączeń oraz oparciu schematu jazdy MZK o 3 węzły przesiadkowe. Magistrat zapowiada wręcz rewolucję, która ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
1: To są wiadomości Radia Gra.
15: Bieżący rok szkolny zbliża się do końca. Czas poprawić ostatnie oceny i myśleć o wakacjach. Zaglądamy do SP numer 10 w Toruniu.
14: Wiktor Konkiewicz, jestem z klasy 8B.
16: Dobra, i jak tobie minął ten rok szkolny?
14: Dobrze, bardzo dobrze nas przygotowali do egzaminu. No, średnia tak 5,06 chyba. No i najlepiej przedmioty to informatyka, angielski, hiszpański.
16: Jaki jest klucz, żeby mieć taką wysoką średnią?
14: Uważać na lekcjach.
16: No, w sumie tak, w sumie prawda. Jakie plany na wakacje?
14: Na obóz jadę.
16: A gdzie?
14: Do Hiszpanii.
15: W SP numer 10 w Toruniu był z mikrofonem Radia Gra nasz reporter Artur Stochla.
1: Sport w Radiu Gra.
15: Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę, zagra na wielkoszlemowym Wimbledonie. O przyznanie dzikiej karty oficjalnie zwracał się Polski Związek Tenisowy. Takie karty otrzymują gracze, których ranking światowy nie jest wystarczająco wysoki, by zakwalifikować się automatycznie do turnieju, ale którzy zostali dopuszczeni do głównej drabinki turniejowej według uznania organizatorów. Polscy fani tenisa byli przekonani, że Chwalińska zasłużyła na występ w Wimbledonie dzięki niesamowitej postawie we French Open. 24-latka rozpoczęła wielkoszlemowy turniej w kwalifikacjach, a skończyła go w finale. Z eliminacji do Wimbledonu zwykle zwolniona jest najlepsza setka zawodniczek, a dzisiaj Polka zajmuje 21 miejsce. Jednak listy startowe były zamknięte jeszcze przed startem French Open. To dość spokojny, choć pochmurny letni dzień w Toruniu. IMGW nie wydało żadnych ostrzeżeń dla regionu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 20 stopni. Nie powinno dzisiaj padać, momentami jednak nieco silniej wieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
0: To tak, żeby dobrze słonecznie zacząć tę godzinę w czwartek 25, 28 w piątek, 30, 32 stopnie w weekend i później w poniedziałek, początek przyszłego tygodnia też bardzo już w wakacyjnym klimacie. Kłaniam się po drugiej w Radiu Gra. Póki co, no mamy to, co mamy, prawda? Ale damy radę. Kto jak nie my. Na początek Justin Bieber u nas i Nicki Minaj, a później Imane. Ja nazywam się Marcin Miśniewski i jesteśmy razem do 18.

0: uwaga, to miejsce restauratorzy, przedsiębiorcy, którzy mają swoje ogródki plenerowe, zielone ogródki plenerowe. Jeżeli są ukwiecone, uzielenione z każdej strony, no to koniecznie zgłoście swój ogródek do kolejnej edycji konkursu Zielony Ogródek Tuńskiej Starówki. Ta wystartowała wczoraj, potrwa ta część zgłoszeniowa do 30 czerwca. No więc gorąco Was serdecznie zapraszamy. Później część internetowa, głosowanie, no i komisja, która pójdzie w miasto, aby oglądać, weryfikować i oceniać tę zieloną przestrzeń naszego miasta. Liczymy, że tych zielonych ogródków w Toruniu będzie jak najwięcej. Konkurs wystartował, szczegóły, jak się zgłosić, mamy dla Was na portalu gra.fm. Trzymamy kciuki.
1: Reklama.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
3: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz smalec kurpiowskie specjały Pekpol 21,99 kg. Chleb dojrzały piekuś 580 gramów, 5,69 sztuka. Ogórek małosolny Dominik 8,99 kg. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
4: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
9: Winda nie działa.
8: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
9: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
8: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
10: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
11: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.

0: minimum 200 zł. Bonus realizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

poniedziałkowej Rady Gra Pleca. Zaczynamy od kulturalnego śniadania nad Martówką, na trawce, na leżakach. Pogoda wpisana, zamówiona. No więc od 10 w najbliższą sobotę nad Martówką koniecznie przyjdźcie, będzie fajnie. Zaglądamy do Jordanek, tam już jutro kabaret Moralnego Niepokoju dwukrotnie wystąpi w naszym mieście. Ale też tego samego dnia wielcy romantycy, czyli recital fortepianowy, to wydarzenie, które odbędzie się o godzinie 19 w sali kameralnej. No i jeszcze Carmen, czyli legendarny balet, widzowie zobaczą w Toruniu 21 czerwca. Kino letnie wraca do naszego miasta, pierwsza odsłona 20. Poza tym targi sztuki i komiksu Wozowni, to wydarzenie, które też polecamy w ramach Dni Torunia, w sobotę w samo południe, a w niedzielę koncert przy fortepianie plenerowym Music Makers wystąpią w ramach projektu Street Piano. O 18 wstęp darmowy. Poleca Radio Gra.

0: taką bardziej hip-hopową odezwą I Love My People, kocham swoich ludzi. Eddie Watta w Radio Gra. Za chwilę artysta przełomu lat 80. i 90. pojawi się, czyli Ricky Astley w Radio Gra. Sprawdzimy też, co przyniesie nam Aura w najbliższych godzinach w Toruniu i zabiorę was jeszcze przed trzecią do kina.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
5: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3. Po reklamie.
15: To dość spokojny, choć pochmurny letni dzień w Toruniu. IMGW nie wydało żadnych ostrzeżeń dla regionu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 20 stopni. Nie powinno dzisiaj padać, momentami jednak nieco silniej wieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są dzisiaj obojętne.
16: Słuchasz Radia Gra.

Dobre kino nie złe, wiadomo, dlatego dzisiaj zabieramy was do kina Niebieski Kocyk o 18:00. Tam też będzie można w odnowie zobaczyć Dobrego Chłopca. To film najnowszy Jana Komasy, no, polskiego reżysera, który nie tylko był nominowany do Oscara, ale też i przebojem wdarł się na ten rynek zachodnioeuropejski, światowy, można powiedzieć nawet. To jedna propozycja, a druga to kino plenerowe w ramach Święta Miasta. Przypominamy, że pierwsza odsłona już w sobotę o 22:00 na Rynku Staromiejskim. Zobaczymy Pimi z Krainy Tygrysów. I to też dobra opcja na filmowy weekend w Toruniu.

0: reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: oferty. Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kirii 61. www.koniczynkainfo.pl.
1: Koniczynka.
2: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
3: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
4: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
3: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
4: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
3: I mają to wszystko?
4: Tak jest, do tego w super cenach.
3: To na co czekamy?
4: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
7: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
10: Po reklamie.
11: Kręca się to toruńskie popołudnie i to już 15 na zegarach w naszym mieście. Odliczamy czas, no i słuchamy kolejnych wiadomości. Czas na raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Jutro ważny dzień dla drogowców z Torunia. Na Jordankach będzie miało miejsce podpisanie umowy na prace projektowe czwartego etapu trasy średnicowej. Taka droga ma mieć ponad 4 km długości. Połączy szosę okrężną z ulicą Sosnową w gminie Sławieś Wielka. Dzięki tej inwestycji zyskamy nie tylko lepsze połączenie, ale też solidne zaplecze dla rozwoju strefy Toruń Zachód, w której powstaną nowe miejsca pracy. Przekonywał jesienią ubiegłego roku prezydent miasta. Wtedy ogłoszono przetarg na opracowanie projektu. Będziemy wracać do tego drogowego tematu.
13: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: 12 tysięcy świadczeń dla blisko 5 tysięcy osób. Tak prezentują się statystyki dotyczące miejskich programów zdrowotnych za ubiegły rok. Przed nami kolejne badania wzroku, profilaktyka nadwagi, nowotworów czy choroby płuc.
14: Mamy program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jest to przede wszystkim program dla osób, które pracują w trudnych warunkach, gdzie są pyły. Oczywiście dla palaczy lub jeżeli osoby bardzo często chorują na różne choroby związane z układem oddechowym. Mamy również program profilaktyki raka płuc. Jest to program dla osób w wieku od 55 do 74 roku życia. Oczywiście dla osób, które mieszkają w Toruniu, rozliczają podatek dochodowy ze wskazaniem Torunia. Jest to program dla osób, które palą wyroby tytoniowe z historią palenia wynoszącą co najmniej 30 paczko lat oraz okresem abstynencji tytoniowej do 15 lat.
12: Do udziału w bezpłatnych miejskich programach profilaktycznych zapraszała Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Szczegółowe informacje i zapisy dostępne są we wspomnianym wydziale oraz w placówkach medycznych realizujących programy na terenie Torunia.
13: To są wiadomości Radia Gra.
12: Dzisiaj z naszym mikrofonem odwiedzamy SP numer 10 w Toruniu. Zbliżają się wakacje. Jaki to był rok szkolny dla dziesiątki? Godzinę temu rozmawialiśmy z uczniami, teraz oddajemy głos dyrekcji.
1: 3 miesiące temu otrzymaliśmy zupełnie nowy sprzęt, laptopy do pracowni komputerowych, także mamy zupełnie dwie nowe pracownie komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem dostosowanym do wymogów szkoły. Natomiast całkiem niedawno, tydzień temu, otrzymaliśmy pracownię sztucznej inteligencji, także też czeka ta pracownia na wakacje, ażeby rzeczywiście dobrze zinwentaryzować ten sprzęt i przemyśleć, w jaki sposób można w szkole, przede wszystkim w jaki sposób go zainstalować, ażeby on służył uczniom, nauczycielom, zwłaszcza, że nauczyciele w tym roku też ukończyli wiele kursów z zakresu wykorzystania technologii komputerowych, technologii cyfrowych.
12: Mówiła Iwona Cieślak, dyrektor SP nr 10 w Toruniu.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Ta wiadomość nie ucieszy kierowców. Od jutra drożej na stacjach paliw. Dlaczego kierowców czekają podwyżki, skoro ropa na świecie potaniała?
10: Formalnie dziś jest pierwszy dzień, kiedy nie obowiązuje obniżona akcyza na paliwa, wprowadzona na przełomie marca i kwietnia, by obniżyć koszty tankowania. Różnicę zobaczymy jednak dopiero jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 10 groszy. To jest to 13 groszy więcej niż dziś. Mniejsza podwyżka w przypadku oleju napędowego, 7 groszy w górę, do 6 zł i 44 groszy.
12: Mówił Igor Skrzypek.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
15: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na raport sportowy. A zaczynamy od żużla. Za 2 godziny startuje 6. runda rozgrywek U24 Ekstraligi. Gospodarze turniejów to Zielona Góra i Toruń. W naszym mieście zmierzą się Unia Leszno, Sparta Wrocław, Włókniarz Częstochowa i oczywiście KS Toruń w składzie Heiselberg, Heleniak, Duchiński i Kawczyński. Zmieniamy dyscyplinę i sprawdzamy, jakie mecze czekają nas dzisiaj i w nocy z wtorku na środę w ramach piłkarskich Mistrzostw Świata. Finalista mundialu w Katarze dzisiaj wchodzi do gry. O 21:00 startuje mecz Francja kontra Senegal. Dalej o północy mamy starcie Irak-Norwegia, a o 3:00 w nocy obrońca tytułu, czyli Argentyna, zmierzy się z Algerią. A do porannej kawy możemy zobaczyć mecz Austria-Jordania. To o 6:00 rano.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
12: Parasole możemy na razie zostawić w domu, nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Momentami może jednak nieco silniej powiać. Dzisiaj na toruńskim niebie przewaga chmur, warunki biometeo są obojętne. W środę ma być w naszym mieście trochę cieplej, na niebie zobaczymy także więcej słońca.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
11: No dobrze, słuchajcie, po trzecie, plan jest taki. Panowie, jeżeli macie tam obok siebie jakąś koleżankę, znajomą, przyjaciółkę, może partnerkę, tak się trafiło, to jak Dirty Dancing za chwilę, dobra? My gramy Eric Carmen, Hug Rice, a wy próbujecie, wiadomo, być jak Patrick Swayze. Kłaniam się po trzeciej w Radiu Gra. Dzień dobry, Marcin Misiecki, witajcie.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
8: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brasilia! Mamma mia, good idea! We pizzeria Mamma Mia, spróbuj dan kuchni brazylijski.
9: Mamma Mia, w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
8: Zapraszamy!
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Są spotkania, które warto wpisać do kalendarza. Już 20 czerwca salon Moda JQ Autostyl w Toruniu zaprasza na wyjątkowy Customer Day. W swobodnej i przyjaznej atmosferze poznacie najnowsze modele o Moda JQ, innowacyjne technologie oraz porozmawiacie z naszymi ekspertami. Zapraszamy od 10 do 14 do salonu o Moda JQ Autostyl przy ulicy Gdańskiej 4 w Toruniu. Czekają upominki, poczęstunek, napoje i atrakcje dla dzieci. Customer Day o Moda JQ. 20 czerwca. Zapraszamy.
11: Po reklamie.
12: To jest.

dobrze pograne na wtorkowe popołudnie, a teraz będzie o tym, że jak się dobrze wszystko ułoży, to w 75 minut z Torunia możemy dojechać do stolicy. Tak zakłada plan szybkich kolei. Toruń na szczęście został uwzględniony w tych założeniach zintegrowanej sieci kolejowej, największego programu rozwoju kolei w historii naszego kraju. Tym najważniejszym chociażby efektem dla nas ma być skrócenie przejazdu do stolicy tylko do 75 minut, co oznacza, że człowiek wstanie może dwa razy w kolejce w Warsie i w zasadzie już będzie dojeżdżał do stolicy. Szybsze połączenia ze stolicą oznaczają dla naszego miasta większą atrakcyjność inwestycyjną, podkreślają specjaliści, no ale też i łatwiejszy dostęp do rynku pracy i uczelni oraz dodatkowy impuls do rozwoju turystyki. Na tych nowych zmodernizowanych linii ma być docelowo w Polsce blisko 5000 kilometrów. To na razie plan, co prawda, ale mam nadzieję, że szybko stanie się realnym planem.

0: Kolejne Gangi Celebration w Radio Grad. Dla tych, którzy dzisiaj świętują, mają powody do celebracji. Wszystkiego dobrego dla was. Dziś też mamy Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych, czyli przelewów. No, wiadomo, dobry przelew nie jest zły, jeżeli jest we właściwą stronę, bardziej na niż z konta, prawda? I tego się będziemy trzymali. Co w pogodzie? O tym za chwilę u nas. Pozostańcie z Radiem Gra.
1: Reklama.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz Icewind. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj Icewind. Zadzwoń 570 035 770.
3: Hojno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans. Zdrowit.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
5: Po reklamie.
6: Parasole możemy na razie zostawić w domu, nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro. Momentami może jednak nieco silniej powiać. Dzisiaj na toruńskim niebie przewaga chmur, warunki biometeo są obojętne. W środę ma być w naszym mieście trochę cieplej, na niebie zobaczymy także więcej słońca.
7: To jest Radio Gra.

To będzie absolutny hit żużlowej PGA Ekstraligi już w najbliższą niedzielę w Toruniu 19.30. Mistrz kontra wicemistrz Polski. Torunianie średnio sobie poradzili w Lublinie. Tam przegraliśmy 34-56, więc o bonus może być ciężko, z naciskiem na bardzo ciężko, no ale nie takie rzeczy już na motore nie widzieliśmy, prawda? Wcześniej miasteczko Kibica, które wystartuje, gorąco polecamy, zapraszamy także 2 godziny przed meczem. Warto się pojawić w okolicach, a pogoda ma być sprzyjająca. My też tam będziemy. Mamy też dla Was bilety na ten niedzielny mecz. Pytanie do Was brzmi: jaki jest Wasz ulubiony zawodnik toruńskiego klubu i dlaczego? Powiedzcie nam to, dzwoniąc 566-543-210. No i zapraszam tych, którzy jeszcze w tym sezonie wejściówek takowych nie zgarnęli. Radio

0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
2: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie 2. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: 16 dzień czerwca w kalendarzu i 16 na zegarach. To czas na toruńskie wiadomości i sprawdzamy też, czym żyje kraj i świat.
10: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Z Torunia do Gdańska dojedziemy w 45 minut, z Torunia do Warszawy w godzinę i 10 minut. Takie są założenia dotyczące kolejowej linii dużej prędkości. Pociągi mają z portu Polska dojechać do Włocławka, Torunia, potem do Grudziądza i Gdańska. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło koncepcję zintegrowanej sieci kolejowej, która zakłada modernizację istniejących tras, ale także budowę nowych połączeń. To długofalowy projekt, ale najważniejsza informacja dla regionu jest taka, że tak zwana kolej szybkich prędkości jednak nie ominie Torunia, a tego obawiali się samorządowcy z regionu, zaglądając w poprzednie plany takiej kolejowej siatki przygotowane przez poprzedni rząd. Temat szerzej poruszamy na stronie internetowej Gra FM.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Zaniedbany fort przy ulicy Sowińskiego w Toruniu trafił pod skrzydła Fundacji Kosmos i teraz zyskuje nowe życie. Wciąż trwa odgruzowywanie i sprzątanie zabytkowej przestrzeni, jednak po miesiącu prac obiekt jest otwarty dla zwiedzających w każdą sobotę i niedzielę do końca wakacji. Wstęp jest bezpłatny albo za symboliczną cegiełkę.
12: Wiecie, to jest niewyobrażalna robota. Ja już mówiłam, że gdybyśmy my to mieli robić za pieniądze, w życiu byśmy tyle nie zrobili. Za darmo to 2 razy więcej człowiek robi. I taka jest prawda, bo to jest niewyobrażalny trud. Jak mi ktoś pisze w komentarzu posprzątać, okej, my posprzątaliśmy jedno skrzydło. Słuchajcie, to był całe 2 dni wywożenia śmieci, które my wynieśliśmy. Ja każdego zapraszam, kto przejdzie, niech zobaczy ilość śmieci, która tam jest, ilość zniszczeń. My, słuchajcie, mamy już prąd i wodę na forcie. W przeciągu miesiąca, no to jest po prostu, to się nie dzieje takie rzeczy normalnie. Ale to jest też to, że przychodzi pan z wodociągów, słuchajcie, on godzinę zwiedza i on na rzęsach staje, żebyśmy nam to załatwić. Bo to jest właśnie, jak się zbierają społecznicy, którzy widzą wizję, którzy widzą pasję w tym forcie, ale też widzą jego potencjał.
10: Z Anną Lamers z Fundacji Kosmos rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
11: To są wiadomości Radia Gra.
10: W Toruniu trwa 13. edycja Forum Praktyków Partycypacji. To ogólnopolskie spotkanie samorządowców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli organizacji społecznych. Jak powinny wyglądać konsultacje, by były skuteczne? To jedno z podstawowych pytań, które pada w Toruniu.
13: I tak jak rozmawiam z ludźmi, jak chodzę na te spotkania konsultacyjne, to większość niestety mówi, że oni nie widzą, żeby za tym szły jakieś takie procesy sprawcze. Jak można zrobić, zachęcić ludzi, żeby tych ludzi bardziej przekonać do tych konsultacji, że warto rozmawiać?
14: Naprawdę tak samo duży wysiłek trzeba włożyć w to, żeby pokazywać, co się z tymi, nie wiem, rekomendacjami na przykład dzieje, tak? Coś, co jakby mnie samą zaskoczyło na przykład przy tym procesie o komunikacji publicznej w Toruniu, tak? Że myślę, że jeśli to się faktycznie uda, żeby wdrożyć te rzeczy, które my teraz dyskutujemy z początkiem stycznia, to chyba będzie najszybciej sfinalizowany proces konsultacji społecznych.
10: Mówiła Joanna Suchomska z pracowni Zrównoważonego Rozwoju.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Rząd rozważa powrót do pomysłu uregulowania zarobków lekarzy. To reakcja na publikacje medialne dotyczące lekarza bez specjalizacji, koordynatora SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Co może zrobić w tej sprawie rząd?
8: Z moich informacji wynika, że możliwy jest powrót do dyskusji na temat wprowadzenia górnego pułapu zarobków lekarzy. Temu pomysłowi na początku roku mocno sprzeciwiało się środowisko medyków. Kontrole w sprawie zatrudnienia w warszawskim Szpitalu Południowym prowadzą teraz równolegle Narodowy Fundusz Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. Prezes warszawskiej izby, dr Artur Drobniak, komentuje, że trzeba sprawdzić, dlaczego pracą SOR-u w tej placówce wbrew zasadom kieruje lekarz bez specjalizacji.
10: Mówił Michał Dobrołowicz.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
10: Przed nami chłodna noc w Toruniu. Słupki rtęci mogą zjechać poniżej 10 kreski. Nie powinno jednak padać. W środę termometry w Toruniu pokażą tak 22-23 stopnie. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej. W piątek i sobotę może być nawet 30 stopni Celsjusza. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Air Masters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. airmasters.pl.
9: Kto właśnie zamknął swoje obowiązki dnia codziennego? Pozdrawiam, gratuluję, trochę zazdroszczę, kto jeszcze dzielnie walczy. Albo jeżeli śmigacie po mieście, to także jesteśmy z wami. Bledka na początek u nas i Hathaway, człowiek jednego numeru, ale za to jakiego, prawda? Klasyka lat 90. będzie What is Love. Marcin Miśniewski, kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie. Dzień dobry.

Toruńscy strażnicy miejscy w ostatnim czasie powinni mieć taką plakietkę, szczególnie ci w okolicach Starówki krążący. No mercy, bezlitośni. A to dlatego, że znowu posypały się mandaty. Aż 152 interwencje mieliśmy podczas weekendowych kontroli na toruńskiej Starówce. 87 mandatów, 47 blokad, 59 pouczeń, no i aż 14 spraw, które zostały skierowane do sądu. Tak wynika bilans Policji Straży Miejskiej po ostatnim weekendzie w naszym mieście. Bo okazuje się na przykład, że stojący zakaz ruchu dla wielu kierowców nie oznacza nic, a na pewno nie zakaz ruchu. Zasady parkowania, no tu też różnie bywa, często porzucamy bardziej niż parkujemy swoje samochody, stąd też aż 152 interwencje, a z każdym kolejnym weekendem wakacji powinno być jeszcze ciekawiej, w cudzysłowie rzecz ujmując, bo przecież tak naprawdę dopiero lato przed nami.

0: Reklama.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
3: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
9: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kirii 67A, www.renaulttorun.pl.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Tym razem zaczynamy od emocji sportowych. Tak gwarantowany na Moto Arenie 19:30 hit z PGA Ekstraligi. Press Toruń kontra Motor Lublin. Specjalnie zapraszać chyba nie trzeba. Toruń na rowery. Kolejna edycja tego wydarzenia przeniesiona na najbliższą niedzielę od godziny 11:00. Start spod plazy, kręcimy kilometry, rodzinny przejazd, super piknik w pięknym miejscu, jakim jest leśnictwo Olek. Tam biesiadujemy, ale wcześniej jedziemy i nabijamy kilometry dla rowerowej stolicy Polski. Zaglądamy do kina CSW, które zaprasza na przegląd kina francuskiego. Między innymi dziś już od godziny 18:00 kolejne tytuły w tym repertuarze. Przypominam, że w naszym mieście także szykujemy się do Święta Miasta już w najbliższy piątek. Kolejna odsłona, kolejna celebracja. Między innymi w piątek usłyszymy koncert Kobejskiej Orkiestry Symfonicznej z udziałem symfoników naszego miasta i Trevo Cito o 19:00 na bulwarze.
1: Poleca Radiogram.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Pozdrawiamy wszystkie panie, które właśnie w tym momencie postanowiły na przykład w swoich samochodach pomalować sobie usta. Lipstick at Kungs w Radiu Gra, dawka dobrej muzycznej energii. Za chwilę, mam nadzieję, dobre informacje o pogodzie dostaniemy, bo ta zmienną bywa w ostatnim czasie, ale idzie lepsze. Szczegóły niebawem.
1: Reklama.
2: Wiosna, nareszcie. Jeszcze czuję przypływ motywacji do działania.
3: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
2: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
3: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
2: I mają to wszystko?
3: Tak jest. Do tego w super cenach.
2: To na co czekamy?
3: Młyniec Skład Budowlany. Młyniec pierwszy, Polna 4.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Świętuj z nami Dni Torunia od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.

0: Największy w regionie wybór produktów dostępnych od ręki. Wykwalifikowani specjaliści pomogą w doborze produktu oraz montażu wykładzin w domu i biurze. Zapraszamy. Koniczynka. Skłodowskiej Kiri 61. www.koniczynkainfo.pl.
1: Koniczynka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Autoref, koncesjoner Renault, Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Przed nami chłodna noc w Toruniu. Słupki rtęci mogą zjechać poniżej 10 kreski. Nie powinno jednak padać. W środę termometry w Toruniu pokażą tak 22-23 stopnie. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej. W piątek i sobotę może być nawet 30 stopni Celsjusza. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są obojętne.
12: Słuchasz Radia Gra.

Największe rowerowe święto Torunia. Przejazd już w najbliższą niedzielę. Nie udało się przed tygodniem, pogoda była zła, z naciskiem na bardzo zła. To teraz mam nadzieję już piękne słońce będzie nam towarzyszyło. Od 11 startujemy spod plazy. Przejazd rodzinny, piknikowy, tempo bardzo spacerowe, a później biesiada, piknik, ogniska, animacje, zabawa, kultura, sport. To czeka na was w Olku już w niedzielę. Toruń na rowery, koniecznie odpalcie aplikację Aktywne Miasta, wybierając Toruń, nabijając kilometry w ramach rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Szczegóły tego wydarzenia mamy dla was na portalu gra.fm i na radiowym Facebooku. Wsiadamy na rowery i jedziemy w niedzielę. Start od 11.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, pani
5: masz. Będę luta restaurantem.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Kiri 67A, www.renaulttorun.pl.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
11: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3.
12: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
13: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
1: Po reklamie.
14: Garak 17, to jest Toruńskie Popołudnie. To czas na kolejny serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
15: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Koniec z przechodzeniem na skróty. Powstanie nowe przejście dla pieszych w Toruniu na skrzyżowaniu Marii Skłodowskiej-Curie i Łukowej w pobliżu Galerii Dworca Wschodniego. MZD ogłosił przetarg na zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji. Ze szczegółami przychodzi Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
16: Koszty przedsięwzięcia to około 400 tysięcy złotych. Nowe przejście ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić dostęp do pobliskich punktów usługowych. W tym miejscu często można spotkać pieszych, którzy przekraczają jezdnię w niedozwolonych miejscach, chcąc skrócić sobie drogę. Według przeprowadzonych pomiarów w godzinach szczytu w tym rejonie może przejeżdżać nawet 1000 pojazdów na godzinę. Jeśli chodzi o ruch pieszych i rowerzystów, to w tym miejscu w godzinach szczytu porusza się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
15: Kasiu, jak ma wyglądać nowe przejście?
16: W planach jest wyznaczenie przejścia przez jezdnię oraz przez torowisko tramwajowe, oba z udogodnieniami dla osób niewidomych i dedykowanym oświetleniem. Sygnalizacja świetlna nie jest przewidziana. Przyszły wykonawca będzie jednak konsultować ostateczne rozwiązania z MZD.
15: W popołudniowym raporcie przypominamy mieszkańcom, że za pół godziny w SP numer 31 przy Dziewulskiego w Toruniu wystartuje kolejna odsłona spotkań dotyczących przyszłości komunikacji miejskiej. Mowa będzie o liniach ekspresowych, zmianach w siatce połączeń, redukcji liczby linii czy oparciu schematu jazdy MZK o 3 węzły przesiadkowe. Magistrat zapowiada wręcz rewolucję, która ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
15: 12 tysięcy świadczeń dla 5 tysięcy osób. Tak prezentują się statystyki dotyczące miejskich programów zdrowotnych za ubiegły rok. A przed nami kolejne darmowe badania.
17: Mamy program tylko dla panów. Jest to tak zwany program Męski Serwis, profilaktyka nowotworów gruczołu krokowego, czyli dla mężczyzn, którzy chcą przebadać siebie i sprawdzić, czy nie ma tutaj problemu, jeżeli chodzi o raka prostaty.
15: Do udziału w bezpłatnych miejskich programach profilaktycznych zapraszała Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta.
0: To są wiadomości Radia Gra.
15: Dzisiaj z mikrofonem Radia Gra odwiedzamy SP numer 10 w Toruniu. Zbliżają się wakacje, dyrekcja szkoły myśli już jednak o przyszłości.
18: Placówkę tak jak każdego roku czekają remonty przede wszystkim, ale to, na co ja czekam najbardziej, to to, żeby przygotować takie miejsca wyciszenia dla uczniów, bo właśnie między innymi z projektu Sukces w naszych rękach i przede wszystkim zakupić ogromnej wartości sprzęt, między innymi sprzęt, który ma tę przestrzeń szkolną uprzyjemnić. Między innymi zakupiliśmy kilkadziesiąt, to może tak dziwnie brzmi, ale naprawdę kilkadziesiąt elementów wypoczynkowych. Są to pufy, są to kanapy. Część z tych kanap i puf już jest wystawiona w korytarzach, więc uczniowie mogą z tego korzystać.
15: Mówiła nam Iwona Cieślak, dyrektor SP numer 10 w Toruniu.
0: Sport w Radiu Gra.
15: Są powody do radości. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę na wielkoszlemowy Wimbledon. Decyzja zapadła na niespełna tydzień przed startem eliminacji. Nazwisko Polki znalazło się obok 6 innych samych Brytyjek. Oprócz Mai na angielskiej trawie z polskich reprezentantek zobaczymy także Igę Świątek, Magdalenę Fręch, Magdę Linet, Lindę Klimowicową oraz Katarzynę Kawę. Wśród panów wystąpią Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. Kwalifikacje ruszą 22 czerwca, turniej główny 7 dni później.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
15: Nawet 30 stopni Celsjusza mają w najbliższy weekend pokazać termometry w Toruniu. Z dnia na dzień w naszym mieście będzie coraz cieplej. Jutro spodziewajmy się tak 22-23 stopni. Dzisiaj warunki biometeo w Toruniu obojętne. Nie powinno padać ani w nocy z wtorku na środę, ani w środę. Jutro na niebie zobaczymy także prawdopodobnie nieco więcej słońca.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
14: I to już chwila po piątej, więc zbijamy piątkę. Kłaniam się, dzień dobry, ponownie witajcie w Radiu Gra. Mam nadzieję, że to jest taki czas, kiedy już możecie wziąć głębszy oddech, uznając te najtrudniejsze misje specjalne na dzień, na wtorek, za zaliczone. Gramy. Billy Joel za chwilę u nas, a później Another Talk to You. Marcin Misiecki, witajcie.

Kiedy Rosina po prostu da się lubić. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling w Radio Grab. Wczoraj byliśmy na plaży w Józefowie koło Lubicza, to teraz zaglądamy do Chełmży, plaża miejska nad jeziorem chełmżyńskim. Będzie dostępna dla plażowiczów od najbliższej soboty 20 czerwca aż do końca sierpnia. Tydzień później,

0: Czyli 27-28 czerwca na plaży odbędzie się Święto Jeziora i tu czekać na was będzie sporo atrakcji, wydarzeń towarzyszących temu eventowi, o, żeby nie powtarzać. Więc gorąco polecamy, wpadajcie do Chełmży, blisko z Torunia można i warto.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Toruń. Szosa Lubicka 15. Telefon 56 66 33 000.
4: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: w Kombinatorze, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord Ofon. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: Toruńscy Hejnaliści zapraszają na wspólne odsłuchanie, no odegranie może nie, oni będą grać, a my będziemy słuchać Hejnału naszego miasta w samo południe 19. Gorąco wam polecamy to wydarzenie. Zresztą Hejnaliści zapraszają też na socialach miasta w specjalnym filmiku. No i brawo panowie, brawo wy. Będziemy słuchać z uwagą, ale wcześniej posłuchamy, co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach w naszym mieście.
1: Reklama.
2: Będę był to restaurante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Cyberbezpieczeństwo z niebezpiecznikiem. Porady survivalowe z EDC. Bezpieczne finansowanie rozwoju Twojego biznesu. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy zaprasza na bezpłatny dzień otwarty. Spotkajmy się w Funduszu Pożyczkowym przy ulicy Sienkiewicza 38 w Toruniu 18 czerwca o godzinie 11. Sprawdź szczegóły www.dnieotwarte.kpfp.org.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
9: Nawet 30 stopni Celsjusza mają w najbliższy weekend pokazać termometry w Toruniu. Z dnia na dzień w naszym mieście będzie coraz cieplej. Jutro spodziewajmy się tak 22-23 stopni. Dzisiaj warunki biometeo w Toruniu obojętne. Nie powinno padać ani w nocy z wtorku na środę, ani w środę. Jutro na niebie zobaczymy także prawdopodobnie nieco więcej słońca.

0: Grzegorz Hyżyj wstaje w Radiu Gra na finał. No ja kończę raczej bardziej teraz. To finał naszego spotkania, ale Przemek Grabowski wstał, aby przyjść do studia i pojawić się tutaj po godzinie 18 po naszych wiadomościach. Kłaniam się. Dobrego, spokojnego wieczoru i popołudnia. Marcin Misiecki, do jutra. Do 13. Bye, bye.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiosna, nareszcie. Już czuję przypływ motywacji do działania.
4: To działamy. Remont, ogród i zapas opału.
3: Plan ambitny, ale to będzie dużo jeżdżenia.
4: No co ty, wystarczy jedno miejsce. Młyniec Skład Budowlany.
3: I mają to wszystko?
4: Tak jest. Do tego w super cenach.
3: To na co czekamy?
4: Młyniec Skład Budowlany.
3: Młyniec pierwszy, Polna 4.
5: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of All. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Po reklamie.
5: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
6: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a zaczynamy od dobrych informacji z Ministerstwa Infrastruktury. Przedstawiono koncepcję zintegrowanej sieci kolejowej, która zakłada modernizację istniejących tras i budowę nowych połączeń. To długofalowy projekt, który ma też usprawnić i przyspieszyć dojazd do Centralnego Portu Komunikacyjnego w województwie mazowieckim. Najważniejsze wiadomości dla naszego regionu? Wygląda na to, że kolej szybkich prędkości jednak nie ominie Torunia. A to tego obawiali się samorządowcy z regionu, zaglądając w poprzednie plany takiej kolejowej siatki. Linia dużej prędkości ma przebiegać następująco: Port Polska, Płock, Włocławek, Toruń, Grudziądz, Gdańsk.
7: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
6: W Toruniu trwa 13. edycja Forum Praktyków Partycypacji, ogólnopolskiego spotkania samorządowców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli organizacji społecznych. Tematem jest dialog z mieszkańcami. Jak powinny wyglądać miejskie konsultacje, by były skuteczne?
8: Ludzie muszą być przede wszystkim dobrze poinformowani o tym, że w ogóle jakaś inicjatywa dotycząca dialogu się dzieje. Druga rzecz, no to zapewnienie dostępności tych rozmów, czyli tak, żeby po pierwsze każdy mógł faktycznie w tym uczestniczyć, a po drugie, żeby czuł, że może, tak? Bo że coś, że z naszej perspektywy nam się wydaje, że jakby jesteśmy dostępni, to wcale nie musi tak być, że ludzie mogą czuć, że to jest ekskluzywne, a nie inkluzywne, nie? Nie włączające. No i druga rzecz to taka transparentność dialogu i no i właśnie poczucie wpływu. To jest rzecz, którą też ludzie jakby zawsze podkreślają przy procesach partycypacyjnych, czyli to, czy ja faktycznie w trakcie jakiegoś procesu konsultacji, czegokolwiek miałam szansę się wypowiedzieć. No i dwa, czy wiem, co się w związku z tym wydarza.
6: Mówiła nam Joanna Suchomska z Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.
7: To są wiadomości Radia Gra.
6: To nowe życie dla Fortu Jakuba, czyli jednego z budynków twierdzy Toruń. Jak wiecie z naszych serwisów, zaniedbany fort Przysowińskiego trafił ostatnio pod skrzydła Fundacji Kosmos. Wciąż trwa odgruzowywanie i sprzątanie zabytkowej przestrzeni, jednak po miesiącu prac na terenie fortu obiekt jest już otwarty dla zwiedzających w każdą sobotę i w niedzielę do 31 sierpnia włącznie.
9: Co można zrobić, żeby się zapisać i przede wszystkim wziąć udział?
10: No właśnie, słuchajcie, moc mediów. Planowaliśmy robić płatne zwiedzanie, żeby mieć pieniądze na działanie, ale jakoś tak się rozeszło, że są bezpłatne, więc są za cegiełki. Wystarczy przyjść, kochani. Każda sobota, każda niedziela, godzina 11 i 15 oprowadzamy, faktycznie nawet w ulewę.
9: Na jak długą wycieczkę możemy się przygotować?
10: Proszę Państwa, w planie mamy 45 minut, zazwyczaj wyrabiamy się w półtorej godziny, więc uważamy, że optymalnie. Bo 45 to jest naszego gadania, a kolejne 45 to są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci. Naprawdę, no wciąga.
6: Z Anną Lamers z Fundacji Kosmos rozmawiał nasz reporter Artur Stochla. Jutro na niebie w Toruniu zobaczymy nieco więcej słońca niż dzisiaj. Będzie także trochę cieplej. Termometry pokazały we wtorek 20 stopni, jutro to będą 23 kreski, a w najbliższy weekend możemy spodziewać się nawet 30 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są obojętne, nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro.
5: witajcie we wtorek. Ja już odliczam, to jest przedostatni wtorek przed wakacjami, już niedługo. Przemek Grabowski, witajcie, no już chyba po szkole. Wiele osób już po pracy, towarzyszę wam po godzinach, grając ulubione hity. Będą nowości, będą klasyki. Za chwilę Eros Ramazzotti, no i męskie granie orkiestra też musi być.

più bella cosa, Eros Ramazzotti, pięknie. No to jeszcze jeden klasyk z naszego gramofonu w Radiu Gra po godzinach. Chyba słyszycie, chyba poznajecie, że to Sandra i słynna Maria Magdalena. Gwiazdy sprzed lat często występują dzisiaj z raperami, z raperkami, na przykład Madonna, a Sandra nigdy z raperem nie występowała. Zazwyczaj solo, ale słychać ją było także w projekcie Enigma. Maria Magdalena, macie ją teraz.

0: płytę, w szczególności w tanecznych produkcjach, często wykorzystuje się stare hity, stare sample, dawno temu The Fugees, ale to nie oni byli pierwsi w hicie Killing Me Softly, no bo jeszcze wcześniej Roberta Fleck, tutaj wersja DJ-a Charming Horses. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę zaśpiewa Lalbery. Przypomnę wam też jeden z największych hitów projektu ATC. Kto pamięta słynne la la la la la? Jakie la la la la? No All Around the World, to przed wami.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of All. Fosa Zamkowa. W piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
3: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: I to właśnie to słynne la la la la la around the world, no kiedyś to cała Polska, Europa, pół świata tańczyło do tego przeboju ATC. Teraz coś na urodziny. Świętuje dzisiaj Marika, kolejne okrągłe. On, mogę powiedzieć, napisała Dominika, kolejna dziesiątka, no trzecia, dopiero Marika, dopiero, nie przejmuj się, pozdrawiają wszystkie przyjaciółki z pracy, dziewczyny o tej porze jeszcze muszą trochę porobić, ale słuchają Radia Gra, no to jest mi bardzo miło, dziewczyny, zróbcie głośniej, no i zaśpiewajcie 100 lat dla Mariki, to dla ciebie urodzinowo, 100 lat, 100 lat i oczywiście jeszcze raz zdrowia i pieniędzy, Marika, dla ciebie Eben w Radiu Gra, jego halo.
1: Radio Gra, hity pełne energii.

0: Sezon to Dawid Podsiadło, jeden z jego ostatnich hitów, a za chwilę Michael Jackson, który po latach wraca na szczyty list przebojów. Po premierze jego filmowej biografii ludzie po wyjściu z kina wracają do jego hitów i okazuje się, że to Michael Jackson rządzi także w streamingu aktualnie na całym świecie. Tak więc po latach Michael Jackson jest ponownie królem popu i za chwilę król popu w Radiu Gra w niezapomnianym The Way You Make Me Feel.
1: Reklama.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą,
2: przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
3: Harmonizer.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Jutro na niebie w Toruniu zobaczymy nieco więcej słońca niż dzisiaj. Będzie także trochę cieplej. Termometry pokazały we wtorek 20 stopni, jutro to będą 23 kreski, a w najbliższy weekend możemy spodziewać się nawet 30 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są obojętne, nie powinno padać ani dzisiaj, ani jutro.
11: To jest Radio Gra.

0: No jeszcze trochę, jeszcze momencik i będzie całkowicie nowy album od Madonny, premiera na początku lipca, to Confessions, część druga, bardziej tanecznie, klubowo. Wiadomo, że jednym z producentów jest tam także Martin Garrix, a tutaj Madonna klasycznie sprzed lat z naszego gramofonu, z czarnego krążka, słynne Like a Virgin. Zostańcie z nami, bo mamy fajne hity. Wrócimy też do muzyki zespołu Mr. President, bo ta ekipa to nie tylko Coco Jumbo.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na iloftoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią...

0: Gladiatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Odd. Fosa zamkowa w piątek 26 czerwca od 17. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
5: Po reklamie.

Uczniowie to na pewno mają końcowe odliczanie, no i ci, którzy niedługo zaczynają wakacje, też końcowe odliczanie, Final Countdown od Europe. Witajcie po 19:00, Przemek Grabowski z wami, no i mamy odliczanie do startu tych upałów, te afrykańskie upały idą i rzeczywiście ma być w weekend wyjątkowo ciepło, no to taka porada od prowadzącego, może jeszcze dzisiaj wieczorem albo jutro warto sprawdzić, czy macie na przykład wiatraczki w domu, jakieś wentylatory, żeby później nie było, że nie będzie. No i na te cieplejsze, słoneczne dni, tak jak obiecałem, wracamy do muzyki Mr. President, bo to nie tylko Coco Jumbo i do przodu, ale także gdzieś po drodze na słoneczne dni. Teraz w radiu gra Happy People.

Face to ekipa jednego przeboju, ale za to jaki to był hicior. Fire in your eyes w Radiu Gra. Jest wiadomość dla 40-latków. Słuchajcie, naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne twierdzą, że ludzie po 40 roku życia to powinni pracować maksymalnie 3 dni w tygodniu. No weź to powiedz swojemu szefowi. Ciekawe co na to ZUS. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę Bonnie M z naszego gramofonu. Będzie słoneczne Sunny na te cieplejsze dni. No i Sylwia Grzeszczak już czeka.

0: Kto pamięta słynne imprezowe stereolowe, pierwsza, najlepsza wersja, to Edward Maja w radiu gra. Teraz wiadomości show biznesowe, także dla fanów Eda Sheerana. Ed Sheeran zapowiedział przerwę od muzyki i koncertowania, ma dosyć, musi poświęcić więcej czasu rodzinie, bo przecież dwójka dzieciaków nie może cały czas czekać, aż tata skończy koncertowanie, chociaż podróżują często dookoła świata na trasie, ale nie jest to dla nich zbyt wygodne, tak więc jak ktoś ma ochotę, to trzeba łapać Eda Sheerana na żywo, bo później będzie przerwa. Czekając na nowości od Eda, posłuchamy klubowej nowości w Radiu Gra. To dwójka braci z Brazylii odświeżają stare sample, do tego tańczy Europa. To Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: David Guetta odświeżył nam hit sprzed lat, Milky, Just the Way You Are. David Guetta ostatnio wypełnia stadiony w Paryżu u siebie w domu. Nawet ostatnio gościnnie wystąpiła z nim Jennifer Lopez. No i wkręca rodzinę, bo zaczyna miksować w klubach jego syn Elvis Guetta i robi to naprawdę dobrze. Może wkrótce będziemy mieli ponownie Elvisa też na listach przebojów, a za chwilę będziemy mieli Wilki. Przypomnę wam ich bohemę. Już czekają w Radiu Gra.
1: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
2: Urząd Miasta Torunia, Toruńska Agenda Kulturalna i Radio Gra zapraszają na muzyczne powitanie lata. Toruńskie Gwiazdy 2026. Koncert finałowy oraz najważniejsze toruńskie nagrody muzyczne. Wystąpią

0: Kombinatorzy, czyli toruńskie gwiazdy w hołdzie Republice. Oraz gość specjalny, porywający Lord of Oz. Fosa Zamkowa w piątek 26 czerwca od 17:00. Wstęp wolny. Tegoroczne wakacje powitaj w towarzystwie toruńskich gwiazd.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: taki hicior, wiecie, hej i do przodu. I takiej energii życzę wam również na wieczór i na środę. To ekipa Smith and Fell ze Szwecji. Forgive me, friend. Przemek Grabowski, dziękuję za spotkanie we wtorek. Słyszymy się jutro o 18. Będę wam towarzyszył po godzinach z nowymi hitami na wakacje i z klasykami też. Miłego wieczoru, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Świętuj z nami Dni Torunia. Od 19 do 28 czerwca. W programie koncerty, spektakle, piknik wiślany, kino plenerowe, warsztaty i wiele więcej. Szczegóły na ilovetoruń.pl. Na Dni Torunia zaprasza prezydent miasta Torunia i przewodniczący Rady Miasta Torunia. Organizatorem Dni Torunia są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna. Patronami medialnymi są Gazeta Pomorska i Nowości Dziennik Toruński.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Marianne, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Zaczynamy od inwestycji drogowych w naszym mieście. Czy to koniec z przechodzeniem na skróty? Pytamy o to, bowiem powstanie nowe przejście dla pieszych w Toruniu na skrzyżowaniu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Łukowej w pobliżu Galerii Kopernikus i Dworca Wschodniego. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na zaprojektowanie i zrealizowanie inwestycji. Szczegóły przedstawi nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
1: Koszty przedsięwzięcia to około 400 tysięcy złotych. Nowe przejście ma poprawić bezpieczeństwo i ułatwić dostęp do pobliskich punktów usługowych. W tym miejscu często można spotkać pieszych, którzy przekraczają jezdnię w niedozwolonych miejscach, chcąc skrócić sobie drogę. Według przeprowadzonych pomiarów w godzinach szczytu w tym rejonie może przejeżdżać nawet 1000 pojazdów na godzinę. Jeśli chodzi o ruch pieszych i rowerzystów, to w tym miejscu w godzinach szczytu porusza się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
0: Kasiu, jak ma wyglądać nowe przejście?
1: W planach jest wyznaczenie przejścia przez jezdnię oraz przez torowisko tramwajowe, oba z udogodnieniami dla osób niewidomych i dedykowanym oświetleniem. Sygnalizacja świetlna nie jest przewidziana. Przyszły wykonawca będzie jednak konsultować ostateczne rozwiązania z MZD.
0: Oferty w przetargu można składać do 2 lipca. Na zakończenie przypominamy, że w tym roku Toruń przeznacza ponad 5 milionów złotych na program poprawy bezpieczeństwa. To nie tylko budowa wspomnianego przejścia dla pieszych, ale także przebudowa skrzyżowań, doświetlanie pasów, budowa wyniesionych skrzyżowań i przejść, jak również modernizacja sygnalizacji świetlnej oraz pilotaż systemu SafePass na przejściu dla pieszych przy Podgórskiej.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Patrzę na zegarek i dosłownie przed chwilą zakończyła się 13. edycja Forum Praktyków Partycypacji, ogólnopolskiego spotkania samorządowców, ekspertów, naukowców i przedstawicieli organizacji społecznych. Tematem przewodnim był skuteczny dialog z mieszkańcami i przechodzenie od konsultacji do realnego współdecydowania o miejskich politykach. Dlatego właśnie rozmawiałem z Joanną Suchomską, ekspertką do spraw badań społecznych i partycypacji z pracowni Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu, żeby zapytać, jak powinny wyglądać konsultacje społeczne, żeby były skuteczne.
2: Ludzie muszą być przede wszystkim dobrze poinformowani o tym, że w ogóle jakaś inicjatywa dotycząca dialogu się dzieje. Druga rzecz, no to zapewnienie dostępności tych rozmów, czyli tak, żeby po pierwsze każdy mógł faktycznie w tym uczestniczyć, a po drugie, żeby czuł, że może, tak? Bo że coś, że z naszej perspektywy nam się wydaje, że jakby jesteśmy dostępni, to wcale nie musi tak być, że ludzie mogą czuć, że to jest ekskluzywne, a nie inkluzywne, nie? Nie włączające. No i druga rzecz to taka transparentność dialogu i no i właśnie poczucie wpływu. To jest rzecz, którą też ludzie jakby zawsze podkreślają przy procesach partycypacyjnych, czyli to, czy ja faktycznie w trakcie jakiegoś procesu konsultacji, czegokolwiek miałam szansę się wypowiedzieć. No i dwa, czy wiem, co się w związku z tym wydarza.
1: W Toruniu tych konsultacji mamy coraz więcej, ale różnie to jest jednak z frekwencją. I tak jak rozmawiam z ludźmi, jak chodzę na te spotkania konsultacyjne, to większość niestety mówi, że oni nie widzą, żeby za tym szły jakieś takie procesy sprawcze. Jak można zrobić, zachęcić ludzi, żeby tych ludzi bardziej przekonać do tych konsultacji, że warto rozmawiać?
2: Faktycznie miasto powinno dość mocno potem, znaczy nie kończyć procesu komunikacji o konsultacjach, jak się zaprasza mieszkańców, tylko jednak naprawdę tak samo duży wysiłek trzeba włożyć w to, żeby pokazywać, co się z tymi, nie wiem, rekomendacjami na przykład dzieje, tak?

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Teraz przenosimy się do Fortu Jakuba, który trafił pod skrzydła toruńskiej Fundacji Kosmos. Wciąż trwają prace porządkowe zabytkowej przestrzeni, ale w forcie jest już prąd i podprowadzono wodę. Co ważniejsze, Fort Jakuba w Toruniu otwarto dla zwiedzających. Uczestnicy poznają historię jednego z najciekawszych obiektów dawnej twierdzy Toruń, mogąc wejść do środka, do wnętrza fortu i odkryć jego tajemnice z ostatnich 200 lat. Szczegóły przedstawi nam Anna Lamer z Fundacji Kosmos.
2: Fort Jakuba faktycznie jest otwarty. Frekwencja przerosła organizatorów, prawie że nas zabiła, nie? Na szczęście jakoś daliśmy radę, ale powiem wam, że naprawdę ledwo, już na granicy wytrzymałości obiektu. Ja wchodzę, słuchajcie, w niedzielę na święto twierdzy Toruń i tak myślę sobie, a dobra, nagram rolkę wchodząc, a tam tłumy ludzi wszędzie, gdzie widzę, wszędzie na każdym piętrze, z dziećmi, w klapkach, po prostu chodzą ci ludzie, oni skończyli spacer, ale nie potrafili wyjść. Jakub wciąga, trzeba uważać.
3: Co można zrobić, żeby się zapisać i przede wszystkim wziąć udział?
2: No właśnie, słuchajcie, moc mediów. Planowaliśmy robić płatne zwiedzanie, żeby mieć pieniądze na działania, ale jakoś tak się rozeszło, że są bezpłatne, więc są za cegiełki. Wystarczy przyjść, kochani. Każda sobota, każda niedziela, godzina 11 i 15 oprowadzamy, faktycznie nawet w ulewę.
3: Na jak długą wycieczkę możemy się przygotować?
2: Proszę Państwa, w planie mamy 45 minut, zazwyczaj wyrabiamy się w półtorej godziny, więc uważamy, że optymalnie. Po 45 to jest naszego gadania, a kolejne 45 to są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci. Naprawdę, no wciąga.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W przyszły piątek uczennice i uczniowie toruńskich szkół rozpoczną najprzyjemniejszy czas w roku, czyli wakacje. Na szczęście w naszym mieście są placówki oświaty, do których uczniowie chodzą chętnie i pomimo rozpoczynających się wakacji czują lekki smutek w związku z nadchodzącą przerwą. Jedną z takich szkół jest szkoła podstawowa nr 10 w Toruniu, gdzie spotkałem się z panią dyrektor Iwoną Cieślak, by podsumować kończący się rok szkolny i zapytać o to, co przyniosą najbliższe miesiące.
2: 3 miesiące temu otrzymaliśmy zupełnie nowy sprzęt, laptopy do pracowni komputerowych, także mamy zupełnie 2 nowe pracownie komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem dostosowanym do wymogów szkoły. Natomiast całkiem niedawno, tydzień temu, otrzymaliśmy pracownię sztucznej inteligencji, także też czeka ta pracownia na wakacje, ażeby rzeczywiście dobrze zinwentaryzować ten sprzęt i przemyśleć, w jaki sposób można w szkole, przede wszystkim w jaki sposób go zainstalować, ażeby on służył uczniom, nauczycielom, zwłaszcza że nauczyciele w tym roku też ukończyli wiele kursów z zakresu wykorzystania technologii komputerowych, technologii cyfrowych. Placówkę, tak jak każdego roku, czekają remonty przede wszystkim, ale to, na co ja czekam najbardziej, to to, żeby przygotować takie miejsca wyciszenia dla uczniów, bo właśnie między innymi z projektu Sukces w naszych rękach i przede wszystkim zakupić ogromnej wartości sprzęt, między innymi sprzęt, który ma tę przestrzeń szkolną uprzyjemnić. Między innymi zakupiliśmy kilkadziesiąt, to może tak dziwnie brzmi, ale naprawdę kilkadziesiąt elementów wypoczynkowych. Są to pufy, są to kanapy. Część z tych kanap i puf już jest wystawiona w korytarzach, więc uczniowie mogą z tego korzystać.
1: Do szkoły podstawowej nr 10 w Toruniu wrócimy po przerwie.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: zmysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Zgodnie z zapowiedzią po przerwie wracamy do szkoły podstawowej nr 10 w Toruniu, żeby posłuchać, jak toruńska młodzież podsumowuje kończący się rok szkolny i jakie mają plany na wakacje.
2: Wiktor Konutkiewicz, jestem z klasy 8B.
3: Dobra, i jak tobie minął ten rok szkolny?
2: Dobrze, bardzo dobrze nas przygotowali do egzaminu. Wszystko pięknie.
3: Skoro wszystko pięknie, to jaka średnia na koniec i który przedmiot lepiej, który gorzej?
2: No, średnia tak 5,06 chyba. No i najlepiej przedmioty to informatyka, angielski, hiszpański.
3: Jaki jest klucz, żeby mieć taką wysoką średnią?
2: Uważać na lekcjach.
3: No, w sumie tak, w sumie prawda. Jakie plany na wakacje?
2: Na obóz jadę.
3: A gdzie?
2: Do Hiszpanii.
3: A to jakiś sportowy obóz, czy taki
2: nie,
3: po prostu?
2: Nie, ogólny.
3: I coś jeszcze będziesz robił?
2: No pewnie gdzieś jeszcze plan jakiś, może coś takiego.
4: Nazywam się Inna Marciniak. Same piątki i szóstki. Nauczyciele bardzo dobrze przygotowują do egzaminów, które piszemy za rok. Jest dobra atmosfera w klasie. Nauczyciele zazwyczaj chwalą nas.
3: A jak same piątki i szóstki, to dużo nauki było?
4: Nie, no bo właśnie nauczyciele bardzo dobrze wytłumaczają różne tematy.
3: Okej, to skoro za dużo nauki nie było, a i tak ten rok się dobrze kończy, to jakie plany na wakacje?
4: Zapewne będę się też trochę przygotowywała do egzaminu, żeby zdać go na 100%, chociaż tak w szkole będzie też dużo nauki i może gdzieś tam nad morze jakieś tak.
5: Borys Kaźmierczak, 8B.
3: No dobrze, i jak ten twój rok szkolny minął?
5: Bardzo dobrze, miła atmosfera, smutno, że już koniec tego roku, że już kończymy tą szkołę, no ale cały czas się dobrze bawimy.
3: A skoro dobra zabawa, to jest miejsce na naukę?
5: Zawsze jest miejsce na naukę.
3: I jak z jaką średnią kończysz, jakie oceny, jaki przedmiot lepiej, jaki gorzej?
5: No około piątki będzie, no, jak lubię bardziej to matematykę, geografię, angielski.
1: Chociaż do końca roku zostało jeszcze trochę czasu, to już teraz życzymy uczennicom i uczniom udanego wypoczynku w wakacje. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: mama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest magazyn reporterów Radia Gra. Katarzyna Grochowalska-Brzeskowska. Witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym zajmowali się nasi dziennikarze we wtorek. Poruszymy kilka wątków. Zostańcie z nami.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: Ponad 12 tysięcy świadczeń dla blisko 5 tysięcy osób. Tak prezentują się statystyki dotyczące miejskich programów zdrowotnych za ubiegły rok. W tym roku miasto zaprasza Torunian do udziału w kolejnych programach profilaktycznych.
6: Zwykle wybieramy, ogłaszamy konkursy, wyłaniamy podmioty medyczne. Zapisy oczywiście są dostępne i telefonicznie, i mailowo.
7: Czy mieszkańcy Torunia chętnie korzystają z takich programów? Bo wydaje mi się, że często chodzimy do lekarza, jak już coś się dzieje. A jak to jest właśnie z tą profilaktyką?
6: Zwykle nie mamy na to czasu, natomiast dane statystyczne za ubiegły rok pokazują, że te programy nasze są skuteczne. Statystyki pokazały, że udział jest niezwykle ważny. Chociażby udało nam się przebadać sporą grupę dzieci 5-letnich, jeżeli chodzi o badanie słuchu, i niestety w całej populacji przebadanej ponad 30% miało nieprawidłowości. Jeżeli chodzi o program raka płuc, 3 osoby, wyniki pokazały, że są nieprawidłowości i zostały skierowane do dalszej konsultacji onkologicznej. Jeżeli chodzi o inne takie nasze wydarzenia czy programy pilotażowe, chodzi o badanie przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy typu pierwszego, czyli genetycznej u dzieci, u najmłodszych. Udało nam się zrealizować 4 edycje i 10% dzieci miało wynik nieprawidłowy.
7: A jak to wygląda w tym roku? Z czego mieszkańcy mogą skorzystać?
6: Corocznie dbamy o zdrowie Torunianek i Torunian. W tym roku realizujemy aż 8 programów polityki zdrowotnej. One są skierowane do wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci i młodzieży, dla seniorów, ale również dla osób aktywnych, pełnoletnich, aktywnych zawodowo. Mamy taki program Toruń ma oko dla dzieciaki. Jest to program profilaktyki badania wzroku dla dzieci 5-letnich. Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów prawnych, dzieci, które urodziły się w 2021 roku, na takie właśnie badania przesiewowe.
4: Mówiła dla Radia Gra Małgorzata Skibicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia. Pełną listę programów znajdziecie na stronie miejskiej toruń.pl.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: Już niedługo toruńscy uczniowie pożegnają szkolne ławki i powitają wakacje. Z radiowym mikrofonem pojawiliśmy się w Szkole Podstawowej nr 10 w naszym mieście. Podsumowaliśmy kończący się rok szkolny i mówiliśmy też o planach.
8: 3 miesiące temu otrzymaliśmy zupełnie nowy sprzęt, laptopy do pracowni komputerowych, także mamy zupełnie 2 nowe pracownie komputerowe z nowoczesnym oprogramowaniem dostosowanym do wymogów szkoły. Natomiast całkiem niedawno, tydzień temu, otrzymaliśmy pracownię sztucznej inteligencji, także też czeka ta pracownia na wakacje, ażeby rzeczywiście dobrze zinwentaryzować ten sprzęt i przemyśleć, w jaki sposób można w szkole, przede wszystkim w jaki sposób go zainstalować, ażeby on służył uczniom, nauczycielom, zwłaszcza że nauczyciele w tym roku też ukończyli wiele kursów z zakresu wykorzystania technologii komputerowych, technologii cyfrowych. Placówkę, tak jak każdego roku, czekają remonty przede wszystkim, ale to, na co ja czekam najbardziej, to, żeby przygotować takie miejsca wyciszenia dla uczniów, bo właśnie między innymi z projektu Sukces w naszych rękach i przede wszystkim zakupić ogromnej wartości sprzęt, między innymi sprzęt, który ma tę przestrzeń szkolną uprzyjemnić. Między innymi zakupiliśmy kilkadziesiąt, to może tak dziwnie brzmi, ale naprawdę kilkadziesiąt elementów wypoczynkowych, są to pufy, są to kanapy. Część z tych kanap i puf już jest jest wystawiona w korytarzach, więc uczniowie mogą z tego korzystać.
4: To była Iwona Cieślak, dyrektor SP10 w Toruniu.
3: Nazywam się Inna Marciniak. Same piątki i szóstki nauczyciele bardzo dobrze przygotowują do egzaminów, które piszemy za rok. Jest dobra atmosfera w klasie, nauczyciele zazwyczaj chwalą nas.
9: A jak same piątki i szóstki, to dużo nauki było?
3: Nie, no bo właśnie nauczyciele bardzo dobrze wytłumaczają różne tematy.
9: Okej, to skoro za dużo nauki nie było, a i tak ten rok się dobrze kończy, to jakie plany na wakacje?
3: Zapewne będę się też trochę przygotowywała do egzaminu, żeby zdać go na 100%, chociaż tak w szkole będzie też dużo nauki i może gdzieś tam nad morze jakieś tak.
4: Rozmawiał Artur Stochla.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: To nowe życie dla Fortu Jakuba, czyli jednego z budynków twierdzy Toruń. Jak już wiecie z naszej anteny, zaniedbany Fort Przysowińskiego trafił pod skrzydła Fundacji Kosmos. Wciąż trwa odgruzowanie i sprzątanie zabytkowej przestrzeni, jednak po miesiącu prac na terenie fortu obiekt jest otwarty dla zwiedzających w każdą sobotę i niedzielę do 31 sierpnia włącznie.
10: Fort Jakuba faktycznie jest otwarty. Frekwencja przyrosła organizatorów, prawie że nas zabiła, nie? Na szczęście jakoś daliśmy radę, ale powiem wam, że naprawdę ledwo, już na granicy wytrzymałości obiektu. Ja wchodzę, słuchajcie, w niedzielę na święto twierdzy Toruń i tak myślę sobie, a dobra, nagram rolkę wchodząc, a tam tłumy ludzi wszędzie, gdzie widzę, wszędzie na każdym piętrze, z dziećmi, w klapkach, po prostu chodzą ci ludzie, oni skończyli spacer, ale nie potrafili wyjść. Jakub wciąga, trzeba uważać.
9: Co można zrobić, żeby się zapisać i przede wszystkim wziąć udział?
10: No właśnie, słuchajcie, moc mediów. Planowaliśmy robić płatne zwiedzanie, żeby mieć pieniądze na działania, ale jakoś tak się rozeszło, że są bezpłatne, więc są za cegiełki. Wystarczy przyjść, kochani. Każda sobota, każda niedziela, godzina 11 i 15 oprowadzamy, faktycznie nawet w ulewę.
9: Na jak długą wycieczkę możemy się przygotować?
10: Proszę Państwa, w planie mamy 45 minut, zazwyczaj wyrabiamy się w półtorej godziny, więc uważamy, że optymalnie. Po 45 to jest naszego gadania, a kolejne 45 to są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci, naprawdę, no, wciąga. Wiecie, to jest niewyobrażalna robota. Ja już mówiłam, że gdybyśmy my to mieli robić za pieniądze, w życiu byśmy tyle nie zrobili. Za darmo to dwa razy więcej człowiek robi. I taka jest prawda, bo to jest niewyobrażalny trud. Jak mi ktoś pisze w komentarzu posprzątać, okej, my posprzątaliśmy jedno skrzydło. Słuchajcie, to był całe dwa dni wywożenia śmieci, które my wynieśliśmy. Ja każdego zapraszam, kto przyjdzie, niech zobaczy ilość śmieci, która tam jest. Ilość zniszczeń. My, słuchajcie, mamy już prąd i wody na forcie. W ciągu miesiąca, no to jest po prostu, to się nie dzieje takie rzeczy normalnie. Ale to jest też to, że przychodzi pan z wodociągów, słuchajcie, on godzinę zwiedza i on na rzęsach staje, żebyśmy nam to załatwić. Bo to jest właśnie, jak się zbierają społecznicy, którzy widzą wizję, które widzą pasję w tym forcie, ale też widzą jego potencjał.
4: Wyjaśnia Anna Lamers z Fundacji Kosmos.
5: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
4: Ponad 300 osób z całej Polski wzięło udział w 13. Forum Praktyków Partycypacji, które odbyło się w Toruniu. Przez dwa dni samorządowcy, eksperci i przedstawiciele organizacji społecznych rozmawiali o dialogu społecznym, konsultacjach i współdecydowaniu mieszkańców o sprawach miast.
11: To jest wydarzenie, które jest tworzone głównie oddolnie. To ludzie przywożą tematy, to ludzie tutaj tworzą warsztaty. Ponad 40 sesji tematycznych, jak i również nowość w tym roku, czyli sesje dialogowe. Chcemy porozmawiać o tym, co nas łączy i to, co tak naprawdę jest nad nami tutaj, jeśli chodzi o to forum, czyli porozmawiać o demokracji. 10 sesji dialogowych robionych specyficzną metodą, którą przywieźliśmy z Norwegii, czyli tak zwanych dialogów nansenowskich.
4: Mówił specjalista do spraw partycypacji z Fundacji Stocznia Marcin Górecki.
12: Ludzie muszą być przede wszystkim dobrze poinformowani o tym, że w ogóle jakaś inicjatywa dotycząca dialogu się dzieje. Druga rzecz, no to zapewnienie dostępności tych rozmów, czyli tak, żeby po pierwsze każdy mógł faktycznie w tym uczestniczyć, a po drugie, żeby czuł, że może, tak? Bo że coś, że z naszej perspektywy nam się wydaje, że jakby jesteśmy dostępni, to wcale nie musi tak być, że ludzie mogą czuć, że to jest ekskluzywne, a nie inkluzywne, nie? Nie włączające. No i druga rzecz to taka transparentność dialogu i no i właśnie poczucie wpływu. To jest rzecz, którą też ludzie jakby zawsze podkreślają przy procesach partycypacyjnych, czyli to, czy ja faktycznie w trakcie jakiegoś procesu konsultacji, czegokolwiek miałam szansę się wypowiedzieć. No i dwa, czy wiem, co się w związku z tym wydarza.
9: W Toruniu tych konsultacji mamy coraz więcej, ale różnie to jest jednak z frekwencją. I tak jak rozmawiam z ludźmi, jak chodzę na te spotkania konsultacyjne, to większość niestety mówi, że oni nie widzą, żeby za tym szły jakieś takie procesy sprawcze. Jak można zrobić, zachęcić ludzi, żeby tych ludzi bardziej przekonać do tych konsultacji, że warto rozmawiać.
12: Faktycznie miasto powinno dość mocno potem, znaczy nie kończyć procesu komunikacji o konsultacjach, jak się zaprasza mieszkańców, tylko jednak naprawdę tak samo duży wysiłek trzeba włożyć w to, żeby pokazywać, co się z tymi, nie wiem, rekomendacjami na przykład dzieje, tak? Coś, co jakby mnie samą zaskoczyło na przykład przy tym procesie o komunikacji publicznej w Toruniu, tak? Że myślę, że jeśli to się faktycznie uda, żeby wdrożyć te rzeczy, które my teraz dyskutujemy z początkiem stycznia, to chyba będzie najszybciej sfinalizowany proces konsultacji społecznych.
4: Mówiła w rozmowie z naszym reporterem Arturem Stochlą Joanna Suchomska, ekspertka do spraw badań społecznych i partycypacji z pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Słuchacie programu A słyszałeś, że w Toruniu. Chełmińskie przedmieście w Toruniu to miejsce, gdzie sportowa tradycja łączy się z nowoczesnością. W tej zachodniej części miasta znajdują się dwa wyjątkowe obiekty, które od dekad przyciągają zarówno sportowców, jak i kibiców. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego. Oba te miejsca pełnią ważne funkcje nie tylko w lokalnej społeczności, ale także na sportowej mapie regionu. Stadion miejski w Toruniu, położony przy ulicy generała Józefa Bema 23/29, stanowi jeden z najważniejszych punktów sportowych w mieście. Sąsiaduje z halą widowiskowo-sportową oraz lodowiskiem Tortor, tworząc kompleks sportowy dostępny dla mieszkańców i sportowców. Historia tego obiektu sięga roku 1961, kiedy to został uroczyście otwarty. Przez kolejne lata stadion był świadkiem licznych wydarzeń sportowych, a w roku 1997 rozpoczęto jego gruntowną modernizację. Prace te uwzględniono także w programie rozwoju bazy sportowej przyjętym w roku 2003 przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Efektem tych działań było ponowne otwarcie stadionu w roku 2004, już w nowej, bardziej funkcjonalnej odsłonie. W kolejnych latach stadion wzbogacił się o zadaszenie trybuny wschodniej oraz nowe, wygodne krzesełka w barwach niebiesko-żółtych, co podniosło komfort zarówno zawodników, jak i widzów. Obiekt ten służy przede wszystkim lekkoatletom i piłkarzom, a także organizatorom licznych wydarzeń sportowych o charakterze regionalnym i ogólnopolskim. Postać Grzegorza Duneckiego jest nierozerwalnie związana z toruńskim sportem. Urodzony 24 września 1915 roku w Kuźniecku w Rosji, zmarł 13 listopada 1959 roku w Toruniu. Był wybitnym lekkoatletą i utalentowanym trenerem. Dunecki ukończył gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika

O 10 metrów. Dla uczczenia pamięci Grzegorza Duneckiego od roku 1960 w Toruniu odbywa się memoriał jego imienia, który przez pewien czas gościł także w Bydgoszczy i Grudziądzu. Tuż obok stadionu znajduje się lodowisko Tortor, które od ponad 60 lat stanowi centrum sportów zimowych w Toruniu. Obiekt ten został oddany do użytku 6 stycznia 1960 roku. Już w dniu otwarcia rozegrano pierwszy mecz hokejowy pomiędzy Pomorzaninem Toruń a ŁKS Łódź, zakończony zwycięstwem gospodarzy 4-2. W połowie lat 80. lodowisko przeszło istotną modernizację. W roku 1986 przykryto je dachem według projektu Czesława Sobocińskiego, a 2 lata później zamontowano krzesełka dla widzów. W roku 2009 obiekt został rozbudowany o 2 taflę treningową, co znacznie zwiększyło jego możliwości. 5 marca 2024 roku na budynku lodowiska odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą stulecie hokeja na lodzie w Toruniu. Józef Bronisław Stogowski urodził się 27 listopada 1899 roku w Toruniu, zmarł 14 maja 1940 roku w rodzinnym mieście. Był wszechstronnym sportowcem, hokeistą, piłkarzem, lekkoatletą, tenisistą, a także ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Początkowo związany był z klubem SC Wistula Torn, a później z TKS Toruń, gdzie grał zarówno w piłkę nożną, jak i w hokeja na lodzie. Kontuzja przerwała jego karierę piłkarską, ale w hokeju odniósł liczne sukcesy. W barwach TKS Toruń zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski w roku 1928, następnie reprezentował Legię Warszawa, a później AZS Poznań, z którym zdobył tytuł Mistrza Polski już w pierwszym sezonie gry. Józef Stogowski był także filarem polskiej reprezentacji narodowej. Jako bramkarz rozegrał 70 spotkań międzypaństwowych, 6-krotnie brał udział w Mistrzostwach Świata, 4-krotnie w Mistrzostwach Europy, zdobywając 2-krotnie tytuł wicemistrza. 2-krotnie powoływany był także do reprezentacji Europy na mecze z Kanadą. Stadion miejski imienia Grzegorza Duneckiego oraz lodowisko Tortor imienia Józefa Stogowskiego to nie tylko nowoczesne obiekty sportowe, ale również miejsca pełne historii związane z wybitnymi postaciami toruńskiego sportu. Oba te obiekty pozostają otwarte zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, stanowiąc ważny element życia sportowego i kulturalnego miasta.

słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Kultowy rejs, legenda polskiej komedii i nieodłączny element historii Torunia. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich filmów jest czarno-biała komedia Rejs, nakręcona w latach 70. ubiegłego wieku. Produkcja ta, wyreżyserowana przez Marka Piwowskiego według scenariusza napisanego wspólnie z Januszem Głowackim, Andrzejem Barszczyńskim oraz Jerzym Karaszkiewiczem, na stałe zapisała się w historii polskiej kinematografii. Film ten, będący ironicznym i pełnym absurdu spojrzeniem na społeczeństwo czasów PRL, zdobył miano dzieła kultowego, a jego popularność nie słabnie od dekad. Akcja Rejsu rozgrywa się na pokładzie statku wycieczkowego płynącego Wisłą. Głównym bohaterem jest osobnik podający się za instruktora kulturalno-oświatowego, w którego wcielił się Stanisław Tym. Ten pozornie lekki i humorystyczny obraz w rzeczywistości stanowił gorzką satyrę na polską rzeczywistość społeczną po wydarzeniach marcowych 1968 roku. Film Rejs był jednym z pierwszych polskich filmów pełnometrażowych zrealizowanych w dużej mierze metodą improwizacji. Reżyser pozwolił aktorom na swobodę, dzięki czemu wiele dialogów i scen powstało spontanicznie, co nadało całości wyjątkowego, autentycznego charakteru. Surowa cenzura i droga do kultowego statusu. Po ukończeniu zdjęć film został poddany surowej ocenie przez ówczesną komunistyczną cenzurę. Rejs otrzymał najniższą kategorię artystyczną, co ograniczyło jego dystrybucję jedynie do kin studyjnych. Mimo tych przeszkód film bardzo szybko zdobył ogromną popularność wśród widzów. Jego niepowtarzalny humor, satyryczne spojrzenie na absurdy PRL oraz znakomite kreacje aktorskie sprawiły, że Rejs stał się jednym z najczęściej cytowanych polskich filmów, a jego dialogi na stałe weszły do języka potocznego. Toruń, miasto filmowej legendy niewielu widzów, zdaje sobie sprawę, że pierwsze sceny Rejsu powstały właśnie w Toruniu. Latem 1969 roku ekipa filmowa rozłożyła swój sprzęt na nabrzeżu Wisły, w miejscu, gdzie dziś znajduje się Bulwar Filadelfijski. W tamtych czasach bulwar jeszcze nie istniał, a plan filmowy rozciągał się na niezabezpieczonym brzegu rzeki. To właśnie tutaj nakręcono ujęcia, w których pasażerowie bez biletów, grani przez Stanisława Tyma i Jerzego Dobrowolskiego, próbują dostać się na pokład statku wycieczkowego. Dziś miejsce to upamiętnia specjalna tablica, na której zamieszczono zdjęcie z planu filmowego autorstwa Feriduna Erola, pełniącego na planie rolę zarówno współpracownika reżysera, jak i epizodycznego marynarza. Obok fotografii znajduje się opis fabuły oraz kopia notatki Naczelnego Zarządu Kinematografii z 1970 roku, zawierająca zalecenia cenzorskie dotyczące poprawek i usunięcia niektórych scen przed dopuszczeniem filmu do emisji. Dodatkowo murek wzmacniający nabrzeże pokryto muralem z kultowymi cytatami z filmu, które przyciągają uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. W filmie można rozpoznać panoramę Torunia od strony Wisły oraz nadrzeczną plażę, która obecnie jest popularnym bulwarem miejskim. Filmowa przystań statku znajduje się niemal dokładnie tam, gdzie dziś cumują miejskie łodzie i statki wycieczkowe. W wielu scenach pojawiają się także zabytkowe fragmenty miasta, które przez lata zyskały nowy wygląd, ale wciąż przypominają o filmowej historii Torunia. Ciekawostki z planu i castingowe rekordy realizacja Rejsu w Toruniu wiązała się z niecodziennymi wydarzeniami. Największy casting do filmu odbył się właśnie tutaj. Zgłosiło się na niego około 10 tysięcy osób, a kryteria wyboru były bardzo nietypowe. Poszukiwano ludzi, którzy potrafią robić coś niezwykłego lub po prostu wyróżniają się na tle innych. Wiele ról powierzono przypadkowo spotkanym przechodniom czy bywalcom lokalnych barów, a amatorska obsada wniosła do filmu autentyczność i świeżość, a improwizowane dialogi i sytuacje stały się jego znakiem rozpoznawczym. Film trafił do kin w październiku 1970 roku, początkowo tylko w dwóch kopiach. Oprócz Torunia zdjęcia realizowano m.in. nad Zalewem Zegrzyńskim, gdzie rozgrywa się słynna scena rozmowy o kondycji polskiego kina. Rejs szybko stał się przedmiotem licznych analiz i interpretacji, a jego znaczenie dla polskiej kultury i satyry nie sposób przecenić. Krytycy wielokrotnie podkreślali jego satyryczny wymiar, ironicznie komentujący absurdy systemu komunistycznego oraz społeczne nastroje tamtych lat. Sceny z filmu, dialogi i postacie weszły do kanonu polskiej popkultury, a Rejs niezmiennie inspiruje kolejne pokolenia widzów i twórców. Dziś Rejs jest nie tylko symbolem Torunia, lecz także trwałym elementem polskiej kultury.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Gospoda pod Modrym Fartuchem to wyjątkowe miejsce na mapie Torunia, które od setek lat nieprzerwanie przyciąga mieszkańców i turystów. Zlokalizowana w zachodniej pierzei Rynku Nowomiejskiego pod numerem 8 kamienica mieści najstarszą działającą gospodę w tym mieście. Jej bogata historia, liczne ciekawostki oraz obecność w kulturze sprawiają, że jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych atrakcji Torunia. Według tradycji początki gospody sięgają końca XV wieku, kiedy to w roku 1489 rodzina Szalitów postawiła tu swój dom. Przez kolejne stulecia budynek przechodził liczne zmiany, a swój obecny barokowy wygląd uzyskał w XVIII wieku. Niestety nie zachowały się żadne opisy czy ilustracje wcześniejszej wersji kamienicy, w której funkcjonowała gospoda. Miejsce to od zawsze cieszyło się dużą popularnością i gościło znamienitych gości. Wśród nich byli królowie Kazimierz Jagiellończyk oraz Jan Olbracht. Ten ostatni, urodzony 27 grudnia 1459 roku, był królem Polski przez blisko dekadę, od 1492 do 1501 roku. Jan Olbracht, znany z zamiłowania do luksusu i wystawnego życia, zmarł w Toruniu 17 czerwca 1501 roku. Jego ciało spoczęło na Wawelu, a serce zostało wmurowane w jednej z kolumn Bazyliki Świętego Jana w Toruniu. W 2022 roku pod posadzką kaplicy poświęconej królowi odkryto jego komorę grobową. Przez wieki gospoda była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. Według przekazów w roku 1807 lokal odwiedził sam Napoleon Bonaparte. Kolejne dekady przynosiły zmiany, a stan budynku nie zawsze był zadowalający. W okresie międzywojennym gospoda popadła w zaniedbanie. Kontrole wykazywały brud, złe oświetlenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa. W czasie II wojny światowej budynek został zniszczony, a Niemcy rozpoczęli przebudowę pomieszczeń z myślą o nowej restauracji. Po wojnie w 1945 roku okazało się, że większość ścian nadaje się jedynie do rozbiórki, a dach i stropy były poważnie uszkodzone. Dopiero w latach 50. podjęto decyzję o gruntownym remoncie, który zakończono w 1959 roku. Dzięki temu dziś w odnowionej kamienicy ponownie funkcjonuje restauracja nawiązująca do wielowiekowej tradycji miejsca. Wyjątkowa historia oraz klimat gospody pod Modrym Fartuchem inspirowały artystów różnych epok. Literat Tadeusz Petrykowski poświęcił temu miejscu wiersz zatytułowany Pod Modrym Fartuszkiem. Z kolei Maria Bogusławska napisała powieść historyczną Gospoda pod Modrym Fartuszkiem, która pierwotnie nosiła tytuł Gospoda pod Złotym Pierścieniem i była publikowana w odcinkach w toruńskiej prasie w latach 20. XX wieku. Pierwsze wydanie książki ukazało się w Warszawie w roku 1922, a kolejne w Toruniu w roku 1946. Barwna przeszłość gospody była także tematem licznych obrazów, rycin, widokówek i pocztówek. Jedna z takich historycznych pocztówek, pochodząca sprzed ponad 100 lat, została niedawno wylicytowana na kanadyjskiej stronie internetowej. Podobne pamiątki można odnaleźć w zbiorach toruńskich bibliotek. Gospoda pojawiła się również w filmie. Była jednym z elementów scenografii w legendarnym obrazie Prawo i Pięść z roku 1964. Choć w filmie bohaterowie nie odwiedzają restauracji, to właśnie przed jej budynkiem rozgrywa się część scen. Zdjęcia z planu potwierdzają, że aktorzy, w tym Maklakiewicz i Holubek, chętnie stołowali się w gospodzie podczas przerw w pracy na planie filmowym. Na potrzeby filmu budynek został ucharakteryzowany na zniszczony, a wokół niego rozrzucono śmieci, by oddać klimat opuszczonego miasta. Gospoda pod Modrym Fartuchem to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także ważny punkt na mapie wspomnień wielu mieszkańców Torunia. Starsi goście chętnie wracają pamięcią do czasów młodości, kiedy odwiedzali to miejsce w latach 50. Wspominają pierwsze randki, szkolne wagary, uroczystości i spotkania towarzyskie. Szczególnie popularne były historyczne pieczarki z cebulką, które cieszyły się popularnością nawet wśród studentów, a także wątróbka i inne regionalne przysmaki.

0: Rama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna.

0: Balance. Zdrowit.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Poczta Główna w Toruniu, perła neogotyku i świadek historii miasta w samym sercu toruńskiej starówki przy Rynku Staromiejskim pod numerem 15 wznosi się jeden z najbardziej okazałych i rozpoznawalnych budynków w mieście – Poczta Główna. Ten imponujący zespół zabytkowych gmachów utrzymanych w stylu neogotyckim już od ponad dwóch stuleci stanowi nieodłączny element miejskiego krajobrazu i ważny punkt na historycznej mapie Torunia. Historia tego miejsca sięga początków XVIII wieku. Po zniszczeniach spowodowanych szwedzkim oblężeniem w roku 1703 zachodnia pierzeja rynku staromiejskiego została odbudowana w formie nowych reprezentacyjnych kamienic pałacowych. Wśród nich wyróżniał się tak zwany Pałac Gereta, zamieszkiwany niegdyś przez burmistrzów Torunia, Hermana Rusopa oraz Samuela Lutera Gereta. Przez kolejne dekady, aż do końca XIX wieku, działka pod dzisiejszą Pocztą Główną zabudowana była dwoma osobnymi budynkami. Na południu, w sąsiedztwie kościoła ewangelickiego, obecnie świątyni katolickiej pod wezwaniem Świętego Ducha, znajdował się dom weselny oraz słynna gospoda pod Białym Orłem, która w roku 1807 została przekształcona w hotel Hotel de Varsovie, a w latach 60. XIX wieku przeszedł gruntowną przebudowę. Po północnej stronie mieścił się zaś wspomniany Pałac Gereta, który w roku 1818 został zakupiony przez magistrat z przeznaczeniem na urząd pocztowy. Budynek ten, utrzymany w klasycystycznym stylu, pełnił funkcję tzw. pocztamtu poczty klasy pierwszej, co podkreślało strategiczne znaczenie Torunia jako punktu komunikacyjnego. W gmachu tym znajdowały się nie tylko pomieszczenia do sortowania i przechowywania przesyłek, lecz także mieszkania dla poczmistrza i personelu. Na zapleczu zlokalizowano budynki gospodarcze, wozownie oraz stajnie dla dyliżansów, które w tamtym czasie stanowiły podstawę transportu pocztowego. Przełomowym momentem w dziejach toruńskiej poczty był początek lat 80. XIX wieku. Wówczas to na fali rozwoju miasta i wzrostu jego znaczenia zapadła decyzja o budowie nowego, okazałego gmachu pocztowego. Autorem projektu został wybitny architekt Johannes Otzen z Hanoweru. Prace rozpoczęły się w roku 1881 i trwały 3 lata. Nowy budynek wzniesiony na planie litery U liczył 3 kondygnacje i 7 osi. Zwieńczony został charakterystycznym dwuspadowym dachem z rozbudowanymi mansardami i schodkowymi szczytami. Wejście do gmachu ulokowano w skrajnej północnej osi, prowadząc przez trójprzęsłowy korytarz do imponującej sali operacyjnej. To właśnie tutaj znajdowały się stanowiska przyjmowania i wydawania przesyłek, rozmieszczone po przeciwnych stronach przestronnego wnętrza. Dwa skrzydła budynku, zarówno na parterze, jak i na wyższych piętrach, miały układ amfiladowy ułatwiający komunikację i organizację pracy. W południowym skrzydle od strony zaplecza zlokalizowano klatkę schodową z efektowną wieżyczką zwieńczoną ośmiokątnym spiczastym dachem i ozdobnym kwiatonem z chorągiewką. W roku 1910 urząd pocztowy nawiedził pożar, który zniszczył znaczną część dachu. Szkody naprawiono jeszcze w tym samym roku, przywracając budynkowi dawny blask. W latach 20. w odrodzonej Polsce pruskiego orła na ozdobnych tarczach zastąpiono polskim godłem, a niemiecki napis Kaiserliches Postamt na gzymsie przemalowano na poczta. Okres II wojny światowej przyniósł kolejne zniszczenia. Uszkodzona została wieża telegraficzna, którą po wojnie rozebrano do poziomu gzymsu. W roku 1992 przeprowadzono renowację całego budynku, przywracając mu dawną świetność. Ważnym wydarzeniem w najnowszej historii obiektu było odsłonięcie 5 października 2019 roku pamiątkowej tablicy upamiętniającej bohaterskich obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Poczta Główna w Toruniu zachwyca bogactwem neogotyckich zdobień. Zarówno północne, jak i południowe drzwi wejściowe zwieńczone są stylizowanymi portalami. Na elewacjach dominują liczne blendy tynkowane, które imitują witraże. Część z nich pokryta jest dekoracjami sgrafitowymi z motywami roślinnymi i geometrycznymi, szczególnie widocznymi na południowej i zachodniej ścianie budynku. W zdobieniach okien wykorzystano dwie barwy glazurowanych cegieł, czerwone i zielone, nadające całości wyjątkowego charakteru.
Okna pierwszego piętra urozmaicone są dekoracjami maswerkowymi, ostrołkami z trójliściem i rozetami z czwórliściem. Obecnie Poczta Główna w Toruniu nie tylko pełni funkcje użytkowe, ale także stanowi jeden z najważniejszych zabytków miasta, przyciągając uwagę mieszkańców oraz turystów. Jej monumentalna bryła, bogactwo detali architektonicznych i związane z nią historie sprawiają, że jest ona nie tylko świadkiem zmieniających się dziejów Torunia, ale także symbolem ciągłości i trwałości miejskiej tradycji. Zespół budynków pocztowych przy Rynku Staromiejskim to nie tylko miejsce codziennej pracy, lecz także cenny element dziedzictwa kulturowego miasta, łączący przeszłość z teraźniejszością.

0: czeszesz, delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
7: Po reklamie.

0: reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra. We

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polo po...
2: Codziennie dowożone super hity. Na przykład schab wieprzowy ekstra bez kości, produkt polski. Do wtorku tylko 14,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. A polskie wczesne ziemniaki jedynie złoty 99 zł za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 5,99.